0: Gaspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

wierzę, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Iława.
1: Jeśli

0: SK Iława News.
1: Jesteśmy w Iławskim Sanepidzie, a z drugiej strony mikrofonu dyrektor Iławskiego Sanepidu Maciej Mikołajczyk.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Sezon na grzyby w pełni. Lasy powiatu Iławskiego nimi bardzo obrodziły ostatnio. No i czasem pojawia się problem, bo już ludzie nie chodzą z podręcznikami i nie sprawdzają sobie na bieżąco, czy to jadalne, czy to niejadalne. A z pomocą przychodzi klasyfikator grzybów dostępny praktycznie codziennie w Iławskim Sanepidzie. Jak to działa?
2: Panie redaktorze, szanowni Państwo, rzeczywiście codziennie od poniedziałku do piątku jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji klasyfikator grzybów, który pomoże ocenić, czy grzyb jest jadalny i zdolny do spożycia w tym zakresie, więc można naprawdę korzystać z naszej wiedzy. Jest to pani z Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Ukończyła również specjalistyczny kurs, ale także zapraszamy do naszej gabloty grzybów, którą wykonywaliśmy własnoręcznie na drukarce 3D. Grzyby trujące, grzyby jadalne. Przedstawiamy również zasady bezpiecznego grzybobrania, bo o tym należy pamiętać. A przede wszystkim zbierać i spożywać tylko te grzyby, które przede wszystkim znamy i co do których mamy absolutną pewność, że są gatunkami.

0: jadalnymi. Mieliśmy ostatnią sytuację, że we wtorek przed naszym tutaj budynkiem rosła duża pieczarka i mieliśmy również zagwozdkę, czy jest to pieczarka zwykła, czy też karobowana, którą można bardzo łatwo pomylić. Nie zbieramy tych grzybów bardzo młodych, które nie mają jeszcze wykształconych owocników, bo jest łatwo o pomyłkę, ani także starych, przejrzałych. Mogę powiedzieć, że w tym roku w marcu do szpitalnego oddziału ratunkowego trafiło dziecko, które miało epizod zjedzenia grzyba. Również i nasz klasyfikator pomagał w ustaleniu rodzaju tego grzyba. Nie należy zbierać grzybów wokół terenów przemysłowych, które łatwo wchłaniają zanieczyszczenia. Zbieramy całe owocniki, zbieramy grzyby do przewiewowych łubianek i koszyków, ale także pamiętać należy, że potrawy z grzybów są ciężkostrawne i nie należy ich podawać małym dzieciom. Tu też apelujemy, bo mogą być problemy gastryczne, a dzieci jeszcze nie mają tak ukształtowanego układu pokarmowego jak dorosły. To dotyczy też również osób starszych czy cierpiących na choroby układu pokarmowego. Nie należy identyfikować grzybów na podstawie ich smaku oraz ograniczamy korzystanie z aplikacji AI, która jest coraz częściej wykorzystywana i która często na podstawie jej zdjęcia i jego ujęcia może dać fałszywie dodatni wynik.
1: Podsumowując, ten klasyfikator to żywy ludź, jak to mówią, wspomagany nauką książkową.
0: Zdecydowanie, mamy jeszcze specjalistyczne atlasy, które również pokazujemy. Nie ukrywam, że moim marzeniem, ponieważ klasyfikator grzybów jest dopiero w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej od 2024 roku, ale moim marzeniem jeszcze jest mieć osobę, która będzie grzyboznawcą. I osoba taka będzie mogła wydawać również certyfikaty w tym zakresie. Zobaczymy, czas pokaże, dużo działań. Na pewno będziemy gotowi, żeby sprostać tym oczekiwaniom.
1: Chcieliśmy się upewnić właśnie, jak to działa, czy to jest osoba, czy to no mamy XXI wiek, czy to są jakieś elektroniczne testy może na toksyczność grzybów, czy coś takiego w ogóle istnieje.
0: Są rzeczywiście, ale to w szpitalnych oddziałach ratunkowych sprawdza się toksyczność. Jeżeli jesteśmy na temat toksyczności grzybów, chciałbym zaapelować szczególnie do osób, które będą nas słuchały, żeby sprawdziły, co zamawiają ich dzieci. Zaczyna być w Polsce pomału zakup, oczywiście na razie dla celów kolekcjonerskich, suszonych muchomorów. Są to składniki, które nie są jadalne, mogą powodować halucynacje i należy się z wielką ostrożnością obchodzić z tego typu produktami, które mogą być jako pewna forma używek.
1: Wakacje to był bardzo intensywny czas dla Iławskiego sanepidu, bo co chwilę mogliśmy obserwować, że chwalą się Państwo kontrolami. Tych kontroli naprawdę było sporo. Z każdej chyba dziedziny życia społecznego mieszkańca Iławy i powiatu. Gdzie te kontrole się odbywały?
0: Przede wszystkim rzeczywiście wakacje dobiegły końca i w ślad za tym również ruszyliśmy z różnymi nowymi programami, do których serdecznie zapraszamy, czy na stronie internetowej, czy też na naszym fanpage'u powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ławie, jeżeli chodzi o Facebooka. Natomiast co do wakacji, proszę Państwa, myśmy kontrolowali przede wszystkim szeroko rozumiany wypoczynek. Turyści bardzo często do nas przyjeżdżający za pośrednictwem platformy. Mamy bardzo dużo kanałów łączności od maila poprzez portal e-sanepid, żeby można było złożyć ewentualnie swoje zastrzeżenia i tam składać również nieprawidłowości w zakresie wypoczynku, co do warunków lokalowych, etc. Natomiast tych skarg z roku na rok jest coraz mniej, ponieważ my edukujemy przedsiębiorców. I my przed sezonem tak naprawdę wypoczynkowym już piszemy, na co powinni przedsiębiorcy zwracać uwagę. To jest takie wyjście z ukłonem, żeby przedsiębiorca miał do tego świadomość, do czego później podczas kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Iławie, a dokładnie upoważniony przez niego pracownik może mieć zastrzeżenia do protokołu, skutkujące czasami postępowaniem mandatowym. Kontroli było bardzo dużo, były ośrodki wypoczynkowe, były letnie kolonie, które były również z Państwową Strażą Pożarną, z Komendą Powiatową Policji w Iławie. Prowadziliśmy szereg działań również edukacyjnych w tym zakresie, szczególnie wykazywaliśmy na temat substancji psychotropowych, opaleniu. Mamy ten przykład chociażby nawet z e-papierosami. To jest duży problem wśród młodych. Każdy kupuje tylko dla dymka, a tak naprawdę później okazuje się, że jest to uzależnienie dość silne. Więc byliśmy naprawdę bardzo dużo tych kontroli w okresie letnim. No i ja jestem tutaj też, chcę podziękować wszystkim organizatorom, bo ta współpraca jest na coraz wyższym poziomie.
1: Były też kontrole w po prostu firmach. Co wtedy jest kontrolowane?
0: W zakresie to w zależności od złożonego zawiadomienia o wszczęciu kontroli na podstawie artykułu 48 ust. 1 prawa przedsiębiorców jesteśmy zobowiązani do złożenia takiego zawiadomienia i tam wykazujemy wstępną listę rzeczy, które będą podlegały kontroli. To w zależności od tego, czy była to kontrola interwencyjna, czy też w zależności od działań naszych. Natomiast my chcemy pokazać, że jesteśmy dzisiaj kontrolerem, ale partnerem do rozmowy z przedsiębiorcą. Czasami przy tym stole zapraszam przedsiębiorców, którzy chcą złożyć swoje zastrzeżenia do protokołu i rozmawiamy, bo ja rozumiem efektywność, ja też rozumiem sytuację finansową danego przedsiębiorcy, ale warto rozmawiać rzetelnie, a nie tylko pisać pismo o przedłużenie terminu, żeby się kontrola jakoś zakończyła i żeby to tak mniej więcej wyglądało, natomiast my stoimy na stanowisku, że z przedsiębiorcą chcemy rozmawiać.
1: A jakie są czynniki kontrolowane, bardziej ludzkie pod kątem BHP bezpieczeństwa, czy coś innego?
0: W zależności od sekcji, która prowadzi, na przykład sekcja nadzoru nad chemikaliami i środowiskiem pracy, będzie całe też i BHP, ale też systemy kosmetyków, które są dzisiaj dość mocno, które używamy, chociażby nawet współczynniki, które są jako detergenty używane do różnych prac, czy też nawet wykonywanych czynności domowych. My mamy szeroki wachlarz, naprawdę od żywności, poprzez przychodnie i punkty szczepień, w których również jesteśmy, sprawdzamy u kosmetyczek w całej formie beauty, tak już korzystając z tej okazji, to już 16 października specjalne mamy szkolenie dla strefy beauty, które będzie przeprowadzone przez naszego prelegenta, który do nas przyjeżdża z Katowic na 4 godziny, żeby właśnie akurat widzimy już duże zainteresowanie, żeby tej strefie beauty też pomóc, żeby też osoby, które korzystają z salonów kosmetycznych czy też fryzjerek, mogły czuć się tam bezpiecznie. I to jest też moim priorytetem. Gastronomia jest na wysokim poziomie, natomiast jest też dużo skarg, których było, dotyczyły na ogół osób przyjezdnych, którym coś nie smakowało, wskazywały, natomiast nie było w tym okresie zatruć pokarmowych.
1: To czy posypały się mandaty?
0: No, działalność represyjno-kontrolna wiąże się z tym, jeżeli są nieprawidłowości. To rzeczywiście w tym okresie były. Szczegółowy wykaz będzie w naszym stanie sanitarno-epidemiologicznym, cennym sanitarnym powiatu i na pewno w sekcji represyjnej będzie ujęcie w poszczególnych latach, a także i w tym roku.
1: A jeśli chodzi o wodę, no bo przed sezonem kontrolujecie dopuszczenie kąpielisk, miejsc tymczasowo dopuszczonych do kąpieli. Jak w tym sezonie to wyglądało? Bo chyba zdaje się, akurat w powiecie iławskim wyjątkowo nie mieliśmy chyba do czynienia z sinicami.
0: Tak, rzeczywiście. Pod koniec wakacji przyszła do nas informacja z Urzędu Miejskiego w Kisielicach o możliwym na Kwenie pojawieniu się sinic. Myśmy to we własnej kompetencji przekazali do Ochrony Środowiska, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, który podjął zgodnie z własną kompetencją na podstawie artykułu 65 KPA czynności. Natomiast tak, ja mogę powiedzieć, że miejsca tymczasowe wykorzystywane do kąpieli, czy też kąpieliska nie były narażone na sinice i to też jest dobry sygnał. My prowadzimy takie działalność wraz z burmistrzami. W miesiącu maju wysyłam do wszystkich włodarzy powiatu iławskiego informacje, jeżeli życzą sobie, żeby przebadać i rzeczywiście taki odzew jest. My mamy tutaj dwa miejsca w Iławie przygotowane, więc tak naprawdę jest wszystko na wysokim poziomie.
1: A czy da się, patrząc na historyczne badania, powiedzieć, że na przykład jeziorak się oczyszcza albo pracuje mocniej z upływem lat?
0: To jest woda. Woda cały czas płynie. Ona nie w żaden sposób nie jest. Są możliwości wyzbrania jej bardziej, na przykład po ulewnych deszczach, takich intensywnych, które by trwały kilkanaście dni. Natomiast można powiedzieć, że ona jest tak naprawdę stała. Ani nie idzie do przodu, ani nie jest bardziej poza normą. My akurat wskazujemy, ponieważ inne normy są dla wody przeznaczone do spożycia, a inne normy w zakresie wody w kąpieliskach, ich nie można w żaden sposób przedkładać. Natomiast nie zauważyliśmy jakiegoś takiego niebezpiecznego wzrostu.
1: Trwają prace na poddaszu iławskiego sanepidu, który jest leciwy. Zaraz przypomnijmy, ile ma lat i ile mają lat krokwie, które właśnie są wymieniane. Zdaje się, że w samą porę.
0: Tak, rzeczywiście. Właśnie akurat zanim się spotkaliśmy, to byłem na dachu. Od strony oczywiście naszego strychu, gdzie jest rozebrane. My będziemy publikować później taki krótki film na temat tego, jakie prace zostały szczegółowo wykonane. Tutaj dostaliśmy akurat wsparcie od wojewody warmińsko-mazurskiego, który przekazał pieniądze na pilny remont dachu. Powiem szczerze, że no, wymieniana krokwia, ten dach jest z 1901 roku, bo taki jest budynek. No, to jest bardzo zabytkowy budynek, który tak naprawdę wymaga dużej pielęgnacji. Oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień. To potrzebowałoby systematycznej i potrzebowało w wcześniejszych latach systematycznego działania. Natomiast my dzisiaj robimy taką najbardziej pilną krokwię koszową, która polegała na tym, że groziła no już niebezpieczeństwo życia i zdrowia. Nawet powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przyszedł do nas, wydał decyzję, żebyśmy wykonali pilny remont w tym zakresie, więc zostało to wykonane. No i właśnie trwają te prace. Dach jest tak naprawdę zabytkowy. Między innymi pokazałem to na nocy muzeum, gdzie wielu mieszkańców Iławy po raz pierwszy mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, cały budynek. Mam taką zasadę, jak tu przyszedłem, zresztą mówiłem moim pracownikom, czasami wymagamy od przedsiębiorcy, żeby w ciągu kilku godzin dokonał tak naprawdę diametralnego porządku u siebie w zakładzie pracy, ale musimy dać przykład i my też musimy pomagać sami sobie. Ja nie uchylałem się nigdy od tego, między innymi sam malowałem ściany, czy też układałem podłogi. Były to czy to w weekendy, czy po godzinach pracy, z uwagi na to, że to jest dobro wszystkich mieszkańców całego powiatu. No, przygotowujemy się do tego dachu. Ja bym chciał oczywiście zrobić taką potężną renowację tego dachu, natomiast on zostanie na pewno zabezpieczony, ponieważ te krofie są dość mocno suche, wszystkie po kolei. No i zostanie po pracach wszystkich remontowych, w zdjęciu rusztowań, zostanie on zakonserwowany, zabezpieczony zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków.
1: Jak patrzymy na te zdjęcia, które podczas remontu są robione i którymi się chwalicie, to jest bardzo urokliwe miejsce. Jest jakiś pomysł na te poddasze?
0: Jest, tak. Tylko potrzeba byłoby dużo pieniędzy, dość dużych środków. Natomiast my będziemy na pewno je systematycznie rewitalizować. Myślę, że to będzie też taki punkt kulminacyjny podsumowań naszych inwestycji, które były między rokiem 2022, kiedy tu przyszedłem jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, a zakończeniem tego roku.
1: Kącik edukacyjny? Coś w tym stylu?
0: Jest przygotowanie prawdziwego zdarzenia sali konferencyjnej, która będzie potężną wizytówką. Zresztą, panie redaktorze, ja pana na tą część, która jest dzisiaj bezpieczna, zaprowadzę po naszym spotkaniu i pan sam zobaczy, że to miejsce ma potencjał.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Iławskiego Sanepidu Maciej Mikołajczyk.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Radna Ewa Jackowska pytała podczas sesji Rady Miasta w Iławie o dalszy ciąg skweru Żeromskiego i ewentualnych zmian w tym miejscu.
4: Chciałabym się dowiedzieć o pokłosie spotkania kierownictwa Wydziału Inwestycyjnego w sprawie modernizacji skweru Żeromskiego. Co państwo nowego ustalili w tej sprawie?
3: Odpowiada burmistrz Dawid Kopaczewski.
5: Tak, rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ dokumentacja, którą posiadamy w Ławskim Ratuszu, dokumentacja projektowa, w naszym przekonaniu nie będzie mogła być użyta przy kolejnych konkursach, które być może będą ogłaszane w przyszłym roku. Zakładamy, że będą ogłaszane takie konkursy i wszystko wskazuje na to, że z uwagi na to, że tam nie ma na tej działce retencji związanej z wodą, to trzeba będzie przebudować dokumentację, żeby zwiększyć szansę naszego samorządu w pozyskiwaniu środków na ten cel. Wszystko wskazuje na to, że będziemy szli w tym kierunku, że zwiększymy tam ilość zieleni, która jest, bo niestety nawet po tych zmianach, które dokonaliśmy w poprzedniej kadencji, gdybyśmy teraz proporcjonalnie przyjęli zieleń, która jest, a która będzie po tym projekcie, to niestety w myśl tego projektu tej zieleni będzie mniej, więc tutaj kolejny taki zarzut ze strony na pewno mieszkańców, że betonoza się pojawiłaby w tej przestrzeni, a nie chcemy tego zrobić, więc biorąc pod uwagę konkursy, które mogą się pojawić, musimy tam pomyśleć o rozwiązaniach związanych z retencją wody. Tego w tych projektach niestety do tej pory nie było. W związku z tym będziemy musieli zaangażować jakieś środki, żeby z jednej strony zwiększyć ilość zieleni, a z drugiej strony, żeby też zaproponować rozwiązania związane z retencją.
4: W związku z odpowiedzią pana burmistrza proszę o przekazanie mi informacji, jaki był koszt tamtego projektu i jaki państwo planujecie koszt aktualizacji tego projektu. Ile pieniędzy proponujecie przekazać na ten cel?
5: Jeszcze nie mamy propozycji dotyczącej kwoty na przyszły rok w kwestii modernizacji tego, a ta dokumentacja, szanowni państwo, była robiona za poprzedniego burmistrza. Nie? To nie jest jakby nasza praca.
3: Pierwotna koncepcja powstała w 2016 roku. Miasto pozyskało te plany przez otwarty konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Łączna kwota nagród wyniosła wtedy 25 tysięcy złotych. Później jeszcze powstała dokumentacja dotycząca zagospodarowania samej zieleni na skwerze Żeromskiego i ona kosztowała 7,5 tysiąca złotych.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. Okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły, a owady zapylające można spotykać w przeróżnych miejscach. Nawet na cmentarzach w godzinach porannych.
6: Że mamy ją dopiero chyba od 2-3 lat stwierdzono w Polsce. I ona lubi bluszcz. A najbardziej lubi ten bluszcz kwitnący cmentarny. Dlatego, że tam ma spokój. Nikt jej nie przeszkadza. I ona też jest specjalistką. Jej nazwa łacińska końcówka brzmi hedera i bluszcz w botanice też ma łacińską nazwę hedera. To są dwie rzeczy powiązane ze sobą. Bluszcz bardzo lubi lepiarkę bluszczówkę, która go zapyla, a ona żywi się tak jak o tej żmijowcowej mówiliśmy tylko i wyłącznie właśnie na tym bluszczu. My też czasem możecie zobaczyć dziwnych ludzi z pudełkami po cmentarzach, to nie kradną niczego. Co najwyżej jakąś pszczołę szukają, tak? Albo moi koledzy od chrząszczy też bardzo lubią, bo tam są te wszystkie nekrofilne gatunki chrząszczy, dość rzadkie. Więc no, zdarza się, że i bywamy na cmentarzach. Oczywiście za pozwoleniem władz komunalnych, żeby nie było, tak? I robimy to często wczesnym rankiem, kiedy nie ma jeszcze odwiedzających. Ale tak, zdarza się. Bo lepiarki, bluszczuki są też o tyle ciekawe, że bardzo wcześnie rano już latają. Także od 6 rano. Tak samo jak ta obrostka letnia, o której Wam opowiadałam, a którą zaraz Wam pokażę, czyli taka pszczoła, która uwielbia cykorię podróżnik i najczęściej ją tam możemy spotkać. Cykoria podróżnik to jest taki kwiat, który zamyka się koło południa już. Bardzo często swoje kwiat zamyka po prostu koło południa i tyle pszczoły widziały, nektaru i pyłku. Natomiast uwielbiają go obrostki letnie, bo to jest wczesnoporanna pszczoła. Ona lata bardzo, bardzo wcześnie rano. Już ją Wam pokażę.
1: Czyli pszczoły tak samo jak ptaki mają swoje godziny wstawania i snu.
6: Dokładnie tak. I teraz tak, chyba że to są czmiele, to nie pan nie ustrzeli. Bo one różnie, jak im się zachce polecieć. Ale teraz sobie zobaczcie, jaka to jest świetna pszczoła. Po angielsku nazywamy ją pantalon bee, dlatego że ona ma takie pantalony po prostu. Ona ma bardzo gęste, grube włoski na swoich odnóżach. I tu jak jej się przyklei pyłek, no to wygląda jakby miała co najmniej jakieś spodnie narciarskie. I kocha cykorię podróżnik. Także jak ktoś jest, słuchajcie, porannym, lubi pobiegać, pojeździć na rowerze albo wyjść z psem, to szczerze, ja w drodze o 8 rano do fryzjera właśnie ją spotkałam. Także tak, to jest pod blokiem na osiedlu w Poznaniu. Nie żadna łąka, tylko normalnie przy drodze rosnąca cykoria. Przepiękna pszczoła, prawda? Obrostka letnia. Tak, obrostka, bo obrasta, ale ta angielska nazwa pantalon bee ładniejsza, nie? Pantalonowa pszczółka, świetna. Po prostu też żywią się nektarem, jakimiś cukrami właśnie z owoców, czy tam z naszych cukrów prostych.
7: Nie widzieliśmy, nie?
6: Nie, z cukrów prostych, natomiast ich larwy żywią się mięsem, czyli są mięsożerne. I w tej sytuacji ta osa musi znaleźć takiego chrząszcza, inną pszczołę, czy no, jakiegokolwiek owada, który do gatunku jest przypisany, bo w zależności od gatunku też osy zbierają różne owady i ona go zabija i karmi tym larwy. W przypadku grzebaczowatych to jest jeszcze bardziej drastyczne, bo to są owady predatory. Czyli to są owady, które polują na inne owady, przeważnie na chrząszcze i robią to w bardzo precyzyjny i specyficzny sposób. A mianowicie łapią takiego chrząszcza, trzymają i nakłuwają swoim żądłem w trzech miejscach, dokładnie wiedząc, gdzie jest układ nerwowy tego chrząszcza. Jednym ukłuciem paraliżuje, drugim ukłuciem znieczula i trzecim paraliżuje cały układ nerwowy. Zabiera do swojej norki, którą wykopuje, składa na tym chrząszczu jajo i to jajo przetwarza się w larwę i ta larwa przez 3 miesiące tym żywym chrząszczem się żywi. Ten chrząszcz niestety umiera ze świadomością, że jest posiłkiem dla takiego predatora owadziego. Ale no, w przyrodzie, jak to w przyrodzie, nie bójmy się o te chrząszcze, ponieważ te wszystkie smukwy i grzebaczowate pojawiają się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest zdrowe środowisko, czyli gdzie jest zachowana równowaga. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory? A borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudził Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. To wszystko zależy z jakiego regionu te pszczoły pochodzą. Ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda? Dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, czy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej, ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich w naturę byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja.
7: Edukatorka zwróciła też uwagę na coraz poważniejszy problem przepszczelenia miast.
6: Idziemy tu już spory kawałek. Jakiej pszczoły było najwięcej? Czyli sami to zaobserwowaliście, nie muszę nic mówić. No właśnie, a z czego to wynika? Jak myślicie? Dlaczego tej miodnej jest najwięcej? A nie czmieli na przykład? To jest tak, mamy, załóżmy, że mamy miasto, tak? Wyobraźcie sobie, że teraz mamy tutaj ten fragment łąki. Już nie musicie go nawet sobie wyobrażać, on jest. Ale zamiast KFC postawionych mamy tu 10 uli. W jednym ulu mieszka 50 tysięcy pszczół w sezonie. 10 uli to ile pszczół? A ile widzieliśmy czmieli? 7, 8, 10, 12? Załóżmy, że jest ich tu 300, bo tak naprawdę jest tu ich 300, bo taka przeciętna rodzina czmiela w sezonie w szczycie to jest 150 do 300 osobników, zależy od gatunku, ale mamy jeszcze pszczoły samotne. Mieliśmy tą murarkę żmijowcową. Jej będzie tu z 5 sztuk. No to teraz powiedzcie im, kto wygra w konkursie na zdobycie jedzenia. Pszczoła miodna. I to jest to właśnie, do czego ja zawsze zmierzam i mówię. Jedno to, że mamy problem z tym, że kosimy za dużo, albo kosimy źle, albo w nieodpowiednim terminie. Drugie to mamy to, że zabudowujemy wszystko, co się da, co jest zielone. A trzecie to jest pszczoła miodna. Wprowadzamy ją wszędzie, gdzie możemy. Miasta są bardzo przepszczelone. Ja mieszkam w Poznaniu, gdzie jest przepiękny park Sadela, na którym, uwaga, 102 gatunki pszczół stwierdzone, dziko żyjących, z tych 490, tak, o których wam mówiłam. Mniej więcej 2 lata temu. W tej chwili 90 parę, a było ich 112. A wiecie, co mamy wokół? 7 pasiek. To wystarczyło, bo tam się nie zmieniło. To jest park Sadela Natura 2000, obszar chroniony przez nietoperze. Chodzi o to, że nie zmieniliśmy tam siedlisk, mamy kserotermiczne skarpy, mamy zmiennowilgotne łąki, mamy bardzo dużo pożytków. Jest tam taka fajna restauracja Umberto, która robi ziołowe ogrody, ale słuchajcie, tam są ziołowe ogrody naprawdę, że okiem sięgniesz, to szałwia, lebiotka, wszystko. Więc nie zabrakło pożytku, nie zabrakło miejsc do gniazdowania, to co się stało? Ze 112 gatunków 93. Co się stało? Ano stało się to, że postawione jest 7 pasiek, to mniej więcej 6 uli. 7 razy 6? Razy 50 tysięcy?
8: Dużo.
6: Dużo. No to zobaczcie, ile mamy pszczół wokół tej cytadeli, czyli wokół zasięgu oblotu. I co się w tym momencie stało? Nie mamy tam kilku gatunków, które były bardzo, bardzo charakterystyczne dla tego parku. Był właśnie ten czmiel tojadowy, był cenne smukliki, złotawy, większy, zadrzechnie. Tych cennych gatunków już nie ma. A teraz powiedzcie mi jeszcze, co się stanie, jak mamy tu zamieszkałą 5 osobników, 5 pań murarki żmijowcowej i mamy te 5 uli. Ona się żywi tylko na żmijowcu. Przyleciała miodna, zjadła ze żmijowca. I co się dzieje? Tamta nie zje znikąd indziej. Ta specjalistka, ta pszczoła specjalistka nie ma kompletnie już wtedy co zjeść. Bo dla niej to, że tu jest krwawnik, że została koniczyna, już nic nie będzie znaczyło. Dlatego, że ona może tylko i wyłącznie pobierać z tego żmijowca na przykład. Tak jest z wieloma pszczołami. Mamy też, słuchajcie, no chodzi o to, że są pszczoły, które się albo żywią tylko z grupy kwiatów, na przykład z astrowatych, o, tak jak zbierki, które dzisiaj widzieliśmy, czyli te pszczolinki małe, albo właśnie z jednego gatunku kwiata. No i w tym momencie, jak ta miodna, która jest wszystkożerna, przyleci i wyje, no to tamte po prostu zwyczajnie zanikają, bo nie mają miejsca do rozwoju. To jest bardzo duży temat. Ja jestem w takiej grupie do spraw zapylaczy właśnie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo się wylało na nas ostatnio od środowiska pszczelarskiego. Już pomijając, że oskarżyli nas o to, że my jesteśmy ekooszołomami, bronimy tylko dzikich pszczół, nie lubimy miodnej i robimy zamach na miodną. No ja w życiu takiego zamachu nie zrobię, bo ją uwielbiam. I to nie o to tu chodzi, tylko że ratując części środowiska i ograniczając zagęszczenie uli też robimy dobrze miodnej. No bo teraz popatrzcie, mili Państwo, pszczoła miodna bardzo często choruje na nosemozę, na warozę, bywa i zgnilec amerykański. To są naprawdę ciężkie choroby pszczele. I teraz jak my postawimy jedną pasiekę zdrową, obok niej drugą niezdrową, no to ta pszczoła miodna też się zarazi od tej drugiej pszczoły. No i pszczoła miodna też zostawia te wszystkie wirusy, bakterie i pasożyty na kwiatach i inne, na przykład czmiele, które są bardzo bliskie genetycznie pszczoły miodnej, też się zarażają. To, nad czym my chcemy popracować i co wymaga jakiejś regulacji, czyli zmniejszenie stawiania ilości pasiek w miastach i w parkach narodowych, czyli cennych przyrodniczo miejscach, to jest tak naprawdę dobry ruch w kierunku przyrody i samej pszczoły miodnej. Dlatego no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i jak to dalej postąpi, bo nasza 3-letnia praca na ten moment skończyła się tym, że zostaliśmy bardzo mocno zrugani jako grupa, że chcemy zabić pszczołę miodną. Lobby pszczelarskie mocno się za to wzięło, byli wszędzie, gdzie mogli. Przecież było nawet wotum nieufności dla pani minister, więc no, to się skończyło tak, że nie przeszło, ale sama ta burza no, spowodowała, że te prace są póki co wstrzymane, co uważam bardzo dużym błędem. Jesteśmy daleko za Czechami, za Niemcami, za Finlandią i innymi krajami europejskimi, które w wyniku Nature Restoration Law, czyli takiego prawa wchodzącego Unii, są jakby też zmuszone do poczynienia kroków w kierunku bioróżnorodności, co jest tak naprawdę dobre dla nas wszystkich. Bo ta bioróżnorodność, o której mówię, to nie są tylko pszczoły, ale to też jest dla Państwa dobre. Bo jak Wam by tu zgolili tą łąkę i postawili parking, to mielibyście wyspę ciepła, prawda? Nie byłoby małej retencji, nie zatrzymywałaby się woda, bo łąki świetnie zatrzymują wodę. Nie byłoby też oddawania węgla i magazynowania w glebie. To wszystko, słuchajcie, ma znaczenie dla nas także jako ludzi, więc no zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Jest to smutne i przykre. Unia wymaga, do 2030 roku te rzeczy muszą być zrobione, ale czy to będzie i jak, trudno mi powiedzieć.
1: A w innych krajach jest limit zagęszczenia uli na metr?
6: Owszem, kraje może jakby nie, bo trochę jest w innych krajach jak u nas. Krajowe prawo nie reguluje ilości uli, czy w ogóle prawo miejscowe reguluje. Tak jak u nas, regulują to zawsze ustawy o śmieciach albo ustawy o hodowli zwierząt. Tutaj tak samo jest podobnie, że na przykład części Włoch już mamy, że oni zrobili limit na przykład 3 rodzin na kilometr kwadratowy pszczelich. Chwilowo w Unii Europejskiej dopuszczalne jest w większości krajów między 5 a 7. Też we Francji idą w tym kierunku, bo zauważyli, że Paryż strasznie przepszczelili. Stracili bardzo dużo cennych gatunków i motyli, i pszczół. Takie rzeczy na pewno czynią od dawna Skandynawia, ale tam to w ogóle, wiecie, my jesteśmy bardzo daleko. To jest kraj, słuchajcie, jednak historycznie mocno związany z naturą i oni nie dali sobie tego wykorzenić po prostu, tak? Nie dali sobie cywilizacyjnie tego wykorzenić. Natomiast u nas w Polsce to jest samowolka. To znaczy my mamy literaturowo 5 do 7 uli na kilometr kwadratowy, ale robimy co chcemy. Są miasta, w których jest 20 uli na kilometr kwadratowy, więc mówimy tu i też w tych miastach nie chodzi o to, że tych uli jest, mili Państwo, wiecie, co 500 metrów, tylko chodzi o to, że są miejsca, jak parki czy inne tego typu rzeczy, gdzie jest napchane tych uli. I to miasto jakby całościowo nie jest przepszczelone, tylko lokalnie. Czyli gdzieś w jakiejś dzielnicy, w jakimś parku.
8: Wiem, Emilka, do 2 kilometrów pszczoła miodna poleci.
6: Nawet do 7, jak nie ma co jeść.
8: Do 7. Natomiast wiele gatunków dzikich pszczół, ich zasięg jest na przykład 200 metrów, tak? 250.
6: Tak. Więc jeżeli... ten mały pangarus, ta mała pszczolinka, którą dzisiaj widzieliśmy, ona leci maksymalnie do 150 metrów. No.
8: Więc
6: nie poleci dalej.
8: W tym momencie, jeżeli my postawimy ogromną konkurencję z pszczołą miodną, która wyje w danym miejscu, powiedzmy tak, pokarm ze żmijowca, to ten dziki gatunek nie poleci sobie 5 czy 7 kilometrów,
6: bo
8: tak,
6: tam
8: żeby...
6: jest żmijowiec, nie?
8: Dokładnie, bo tam jest żmijowiec. Ona zginie, bo dla niej areał to jest powiedzmy 200 metrów.
6: A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz, nie mają żądeł. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
1: A jedzenie kto przynosi?
6: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiatu, a więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze samicę pszczelą, dlatego że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający ten taką, no nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja, cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają.
2: Eska i Ława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Stowarzyszenie Przygotowana i Ława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek, dzisiaj w takim okrojonym składzie, a rozmawiamy, przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z przygotowaną Iławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
9: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się, że niecałe 3000, 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
3: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
10: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak, to był drugi atak. Mhm. Bo ten pierwszy był w 1993 roku. I to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży, ale spowodował coś ciekawego, spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
3: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
10: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
3: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
9: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
3: Mhm. Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
9: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczb, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy około 90 tysięcy. To i tak jest dużo, dużo mniej niż mieszkańców powiatu. Czyli jaki z tego płynie wniosek, że jednocześnie w jednej chwili wszyscy mieszkańcy powiatu nie otrzymają tej pomocy. Mhm. Dlatego warto zacząć od siebie, od przygotowania od przygotowania siebie, od przygotowania rodziny, swoich najbliższych.
3: Mhm. No właśnie i bardzo znacząca jest wasza nazwa, Przygotowana Iława. Do czego wy chcecie przygotować mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego? Do najgorszego.
9: To na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne, prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wodą, tak?
3: Dokładnie.
9: To również jest swego rodzaju kryzys.
3: Pan już nie jest w strukturach Straży Pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
9: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie, myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
3: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły i rzeczywiście komentarzy w internecie wtedy, w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do Was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Chrząszcz.
10: No, my tutaj rozmawiając z przygotowanej Iławie i obserwując też no, całkiem niedawny kryzys, który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lubinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, no, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, no, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
3: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google, podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa i ławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
9: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
3: Co trzeba mieć?
9: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, no. Tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
3: Cierpliwości, zaraz
9: ale właśnie w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem czy pieszo.
3: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze, ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
10: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
3: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
10: Ja myślę, że to, co robię...
3: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przekazane, że trzeba, że dzieci
10: nie.
3: W programie nie ma czegoś takiego?
10: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam, sam kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą i że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
3: Wracamy do tematu. W takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
9: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowe światło i
3: albo,
9: nic więcej.
3: Albo go nie ma.
9: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, który nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
3: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest czteroosobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
9: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też, a inaczej przygotowujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
3: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
9: Tak, gotówka jak najbardziej, i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. Mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100-200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale, nie możemy zapłacić kartą. I co wówczas? Mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
3: Takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu. Przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Chrząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę, która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu.
9: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie survivorowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
3: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
10: Ja się czasem czuję jak głos wającego na pustkowiu, czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślą o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach, ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
9: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoje rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast to taka grupa
3: Środek
9: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
3: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia, no i jaka to jest właściwie różnica?
9: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pan, pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony, i tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze nie wyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób, jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, to co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien. Szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
3: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka Wam idea przyświeca. Od ilu lat już rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
10: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł tam pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Mhm. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów pada poza granice naszego państwa i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, no, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
9: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przeżyć, przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych, to będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać, ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
3: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? W takiej nawet atmosferze piknikowej i wakacyjnej. Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z Waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
10: To ważne pytanie, ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu. Ale może być to błąd. Dlatego jest jakby, takie są dwa etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi. I oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany. Czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. To jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica powstania warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. To nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje. Potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te 3 komunikaty i jesteśmy w stanie

0: dany stan alarmowy, jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko dwa rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
1: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast no, w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak, i możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby, i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej, to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
2: I uważać na fake newsy.
1: Dokładnie.
2: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
1: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
0: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie jako przygotowana Iława, właśnie razem z Radią SK to robiliśmy. Tak. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj no, to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które no, w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
2: Ale tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada. Wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że no raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
1: Tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny kilkunastorodzinny.
2: Tam było wzorowo.
1: I do tego dążmy.
2: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
1: Dziękuję.
3: Eska Iława News.
4: Dawid Jakubowskim w studiu Eski Iława gościmy Beatę Furmanek z Powiatowego Urzędu Pracy, a dokładniej z Inkubatora Technologicznego.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
4: A spotykamy się, bo trochę nowości się pojawiło. W zasadzie to jedna kluczowa nowość, czyli w inkubatorze nie będziecie się co prawda bawić menzurkami, kolbami, ale jednak to laboratorium będzie.
5: Tak, zakończyliśmy okres wakacyjny, w czasie którym były zawieszone tak zwane szkolenia i konsultacje grupowe ze względu na to, że nasze przestrzenie inkubatora były wykorzystywane przez osoby, które pracowały zdalnie i wypoczywały także w Iławie. Tu ta forma takiej współpracy cieszy się bardzo dużą popularnością w okresie wakacyjnym czy też feryjnym, ale od września wróciliśmy na tory szkoleń grupowych, szkoleń indywidualnych, doradztwa, takiego wsparcia osób, które są gdzieś tam w procesie zmiany, bo albo poszukują tej pracy, by ją stracili, albo chcą zmienić swoje zatrudnienie, albo no po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, a nie do końca wiedzą, od czego zacząć. Po takim dużym przeanalizowaniu się potrzeb poprzedniego roku, co najczęściej było potrzebne w tych naszych szkoleniach, bo je dopasowujemy indywidualnie, stworzyliśmy cyfrowe laboratorium pracy. Jest to takie grupowe szkolenie dla maksymalnie 5-6 osób, bo tyle mamy komputerów i to jest taka grupa, na którą możemy się nad każdą osobą indywidualnie pochylić i poświęcić mu czas, która w modułach 10 spotkań w przeciągu miesiąca, maksymalnie 1,5 miesiąca, przychodzi na zajęcia i uczymy się wszystkiego od podstaw. Są to przede wszystkim osoby, które chcą zmienić swoją pracę, całe życie pracowały gdzieś może na liniach produkcyjnych.

0: kawiarniach czy w sklepach, bądź w ogóle nie pracowały, bo zajmowały się tu w tym, myślę o kobietach, które większość swojego czasu spędziły na pracach domowych, co też jest ciężką pracą, ale chciałby teraz wyjść troszeczkę, porobić coś zawodowego, coś innego. Uczymy od podstaw, od obsługi komputera, od najprostszych edytowania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, wysyłania maili, spotkań zdalnych. Wszystko to, co jest istotne w tą chwilę w pracy takiej biurowej, czyli w pracy z komputerem. Uczymy się także bezpieczeństwa w sieci, uczymy się także zasad bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji do pracy swojej, tak żeby było to zgodne z AI Act, czyli z tymi zasadami, normami przyjętymi do wykorzystywania sztucznej inteligencji. Uczymy się pisać CV-ki, rozmów kwalifikacyjnych, przejścia przez te rozmowy kwalifikacyjne, jak szukać pracy, jak przygotować się do takiej rozmowy, więc to wszystko mamy w tym jednym laboratorium, które zaczynamy takim minim testem, ale minim testem dla siebie, kompetencji cyfrowych, którym określamy swój poziom na dziś i teraz, swoich kompetencji cyfrowych, umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii i tych nowych narzędzi, które daje nam doba sztucznej inteligencji, a także te wszystkie aplikacje, które w życiu się pojawiły, których praktycznie używamy na co dzień w naszych komputerach czy też w naszych telefonach. I kończymy też ten cykl takim testem, tym samym, z którym sprawdzamy, jak te nasze kompetencje poszły do przodu.
1: A jak nie poszły?
0: Pójdą na pewno. Proszę mi uwierzyć, jesteśmy już po pierwszym module i naprawdę widać duże zaangażowanie i dużą ciekawość tego, więc jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że te moduły będziemy cyklicznie powtarzać. Na kolejny moduł będziemy robiły nabór w okolicach 20 października, więc proszę być gdzieś tam na bieżąco z naszymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi.
1: Kolejna rzecz, która ciągle działa i ciągle się przydaje, właśnie pisanie CV, pomaganie, co tam warto podkreślić, wytłuścić, albo czego lepiej nie pisać.
0: Tak, jest to problem odwieczny. Bardzo często widzimy i analizujemy CV, które osoby, czy też bezrobotne, czy te, które chcą gdzieś poszukać nowej ścieżki zawodowej, do nas przynoszą i widzimy, że jest ogromna potrzeba wsparcia w tym zakresie. Nie chodzi o to, że one są złe, ale chodzi o to, że one nie działają. A jeżeli już coś wysyłamy i chcemy, żeby to było zauważalne, żeby nasza oferta pracy, nasza oferta, czyli nasza osoba do tej pracy zadziałała, to my musimy te CV tak przygotować, żeby ona zadziałała od pierwszego nawet zdjęcia, pierwszego tekstu w zakładce o mnie. O to chodzi, żebyśmy Państwu pomogli w tym, jak przygotować te CV, żeby to nie było kolejnym CV wygenerowanym przez generatory CV, bo to nie działa. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś myślał, że to działa, to niestety nie. Później się dziwimy, że one gdzieś giną w świecie CV, które zostały przesłane do danego pracodawcy. Dzięki współpracy z naszymi doradcami zawodowymi, a mamy już ich w Urzędzie Pracy aż dwóch, raz w miesiącu robimy takie indywidualne konsultacje, bo także mamy z tyłu głowy to, że nie każdy chce o swoich kompetencjach, o swoim CV rozmawiać na spotkaniach grupowych, więc mamy cały dzień przeznaczony na indywidualne konsultacje. Wystarczy się zapisać do naszego doradcy zawodowego. Najbliższy termin jest już 23 października. Od 7:15 do godziny 14:30 można sobie zarezerwować czas i porozmawiać o swoim CV, o swoich kompetencjach, o tym, co można by było zmienić, żeby było się bardziej skutecznym podczas rekrutacji.
1: Nawet można wtedy jakieś ukryte umiejętności, o których taki delikwent nie pomyślał, jakieś zbieranie znaczków, to się przekuwa na regularność, zawziętość i tak dalej, cechy osobiste.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że im więcej pracuję z naszymi doradcami zawodowymi, z Anią i z Anetą, tym większym zafascynowaniem patrzę na ich umiejętności i możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. One potrafią to wyciągnąć, wyłuszczyć, obrać bardzo ładnie tak, żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym kandydatem. Pamiętajmy także, że świat rekrutacji trochę się zmienia. Już nie do końca te nasze twarde kompetencje są istotne. Istotne są właśnie najbardziej istotne, są te kompetencje miękkie, z czego mamy także przykład ostatnio z mojej rekrutacji w inkubatorze, gdzie stawiliśmy praktycznie w 90% na kompetencjach miękkich. Twarde okej, ale twarde jesteśmy zawsze w stanie się douczyć, rozwinąć, przeszkolić. To jesteśmy w stanie nabyć, ale tym, kim jesteśmy i czym się charakteryzujemy i jakie są dla nas najważniejsze wartości w życiu, tam w pracy, w działaniu w grupowym, zespołowym, to jest najbardziej istotne.
1: Także takie ukryte cechy jak, nie wiem, łagodzenie konfliktów albo nadzwyczajna praca w grupie, albo jakieś przywódcze aspekty też mogą się przydać i wyłuszczone być.
0: Jak najbardziej, w zależności na jakie stanowisko startujemy, a to też o tym rozmawiamy, jak dopasować swoje CV, co jest istotne z punktu widzenia miejsca, do którego rekrutujemy. Już czasy, gdzie piszemy CV na 15 stron, a takie mieliśmy okazję zobaczyć.
1: I ten kurs znowu zawidłowy oczywiście.
0: Dokładnie, to te czasy się już skończyły. Teraz dopasowujemy CV do danej rekrutacji, do danej oferty pracy, tak żeby one przemówiło za nas, żeby było tym najlepszym ze wszystkich kandydatów.
1: To jeszcze porozmawiajmy o przekwalifikowaniach, bo no jakby Powiatowy Urząd Pracy zawsze, od zawsze w tym pomagał. Tutaj macie pakiet pomocowy, tym razem dla osób poszkodowanych, że tak powiem, zwolnieniami na przykład grupowymi.
0: Tak, są to osoby, które są z tak zwanych zwolnień monitorowanych, czyli te, które zostały zgłoszone, bo liczba tych osób zwolnionych była znaczna, a także dla wszystkich osób, które w tym roku straciły pracę, ale co jest istotne, straciły tą pracę z winy pracodawcy, czyli chociażby jest to redukcja etatów. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które są właśnie w takim punkcie życia, że straciły pracę nie z własnej przyczyny, nie wiem, zamknął się sklep, warsztat, redukcja etatów, przeorganizowanie całej firmy i mają to w swoich świadectwach pracy, że to jest związane z winą pracodawcy, a nie danego pracownika, zapraszamy do naszego Urzędu Pracy. Pozyskaliśmy na ten cel fundusze z rezerwy ministra. Mamy 604 tysiące do rozdysponowania wśród mieszkańców powiatu Iławskiego właśnie na aktywizację tych osób, na powrócenie ich do rynku pracy. Zapraszamy także firmy, które chciałyby takie osoby zatrudnić, bo w naszych środkach są też dotacje dla tych firm, które na przykład chcą otworzyć miejsce, stanowisko pracy w swoim zakładzie pracy i dostaną dofinansowanie, jeżeli zatrudnią tą osobę, która gdzieś została z innego miejsca pracy zwolniona. Więc są także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tych osób. Czyli jeżeli stwierdzam, dobra, już etat mam z głowy, już nie chcę wracać do pracy u kogoś, chcę pracować na swój własny rachunek, to zapraszamy także do naszego urzędu, żeby pozyskać dotację na rozpoczęcie takiej działalności gospodarczej. Można zyskać nawet 55 tysięcy takiej dotacji bezzwrotnej na start. Więc jeżeli jak ktoś chce rozpocząć działalność, a został zwolniony przez pracodawcę w tym roku, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, jakie są możliwości, podpowiedzieć, jak uzupełnić wniosek, żeby ten proces tego pozyskiwania tych środków, które właśnie mamy dla Państwa do rozdania, przebiegł jak najszybciej, jak najsprawniej. No i oczywiście, jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, bądź przekwalifikować się, całkowicie zmienić swoje umiejętności, zdobyć jakieś nowe, to zapraszamy także do skorzystania, do finansowań, do różnego rodzaju szkoleń. To wszystko w naszym Urzędzie Pracy. Jeżeli Państwo byście chcieli z tego skorzystać, wystarczy zadzwonić bądź przyjść do nas i na pewno otrzymacie Państwo pełen pakiet informacji. Jeżeli nie do urzędu, to ja zawsze zapraszam do inkubatora. Także wyjaśnimy i także powiemy, gdzie, z kim, w jakim zakresie należy rozmawiać.
1: To wszystko brzmi tak ładnie, pięknie, że cudem by było wyjść z Urzędu Pracy nadal bezrobotnym. A jednak tych bezrobotnych jest, aczkolwiek nastał mały cud, bo po pracach sezonowych i zazwyczaj po lecie jest wysyp znowu do Waszej bazy bezrobotnych, to tutaj aż takiego dużego skoku tym razem nie ma.
0: W tym roku jest w ogóle jakaś taka bardzo dziwna, nienormalna, można powiedzieć, nawet sytuacja. Zawsze miesiąc wrzesień był takim miesiącem, gdzie odnotowywaliśmy duży wzrost bezrobocia, bo jednak te prace sezonowe się kończyły. W tym roku odnotowaliśmy duży spadek i co najbardziej nas cieszy, że jest to spadek, który nie jest wynikiem właśnie wykluczeń z rejestru bezrobotnych, tylko to jest spadek, który jest wynikiem podjęcia zatrudnienia przez te osoby, co jest bardzo fajne i tu od razu chcielibyśmy się pochwalić, bo mamy czym. Dzięki pracy naszych pracowników w Urzędzie Pracy jesteśmy pierwsi w województwie pod kątem liczby ofert pracy, którą mamy. Mamy ponad 350 ofert pracy. Za nami jest zaraz Lidzbar, który ma 170, więc jaka jest różnica? Praktycznie połowę tyle. A to jest tylko i wyłącznie związane tą taką ciężką pracą poszukiwania kontaktu, współpracy z przedsiębiorcami. Tutaj nasi pośrednicy i doradcy zawodowi, a także pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami wyszukują każdą najdrobniejszą ofertę pracy, tak, żeby można było wrzucić ją w naszą bazę, żeby nasze osoby zbrodne, które korzystają z naszej bazy miejsc pracy i ofert pracy, miały jak najszerszy dostęp do jak najszerszej liczby ewentualnych możliwości dla siebie rozwoju zawodowego.
1: To najwięcej wakatów w jakiej branży jest w tej licznej bazy ofert?
0: Bardzo różnorodna. Mieliśmy pod koniec wakacji wysyp, że tak powiem kolokwialnie, w edukacji. Nauczyciele, była bardzo, bardzo szeroka gama możliwości od językowych po nauczycieli matematyki i wspomaganych. Było bardzo dużo ofert dla nauczycieli, one są dalej. Mamy bardzo dużo, także oferty są zarówno dla firm transportowych, kierowcy tutaj są poszukiwani z dużymi umiejętnościami, więc ten wakat i ta różnorodność ofert pracy jest tak duża, że ja myślę, że jeżeli ktoś tylko będzie chciał i poświęci chwilę na to, żeby porozmawiać chociażby u nas z doradcami, które z jego umiejętności, w jaką ofertę pracy mogłyby się wpasować, to na pewno taką pracę znajdzie.
1: Gościem Eski Ława była Beata Furmanek z Powiatowego Urzędu Pracy z Inkubatora Technologicznego.
0: Tak jest, dziękuję bardzo serdecznie.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry, w studiu Eski. Dziś Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. Rozmawiać będziemy o drwęcy. W jednym z odcinków już szczegółowiej mówiliśmy o wyprawach kajakowych i nieco bardziej szczegółowo omawialiśmy poszczególne odcinki drwęcy. Warto sobie wysiąść i pozwiedzać, popatrzeć, popodziwiać, a tym razem skupimy się na drwęcy ogólnie. Bo ona rozpatrywana jest w wydawnictwach wszelakich pod różnymi kątami.
1: Tych wydawnictw o drwęcy popełniono naprawdę sporo, pod różnym kątem, i historycznym, i archeologicznym. Przytoczmy tytuły, jakie do tej pory się ukazały, a które warto przeczytać, poznać.
4: Niedawno ukazały się do doktora Skrobota książki Ekomuzeum Doliny Rzeki Gizeli do rzeczy drwęcy i w krainie wędrujących głazów. Piesze i rowerowe wycieczki po okolicach Iławy, Ostródy, Wzgórz Dyleckich. Na Drwęce od lat 90. powstało Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Naddrwęcznych i oni zdecydowali się wydać ze swoich funduszów niegdyś książkę z biegiem Drwęcy, wydana po polsku i po angielsku. Była rozprowadzana, potem przyszło wznowienie w trochę poręczniejszej wydanej formie. No a dzisiaj stowarzyszenie nic więcej nie zrobiło w tym kierunku. Z naszej inicjatywy kiedyś uczciliśmy powstanie 150-lecie Kanału Elbląskiego i z lokalną grupą Kanał Elbląski nas łączy. Doszło do wydania książki Przewodnika kajakowego od Wisły do Wisły. Pokaźna książka prawie kilogramowej wagi, dużą ilością zdjęć i dokładną mapami, opisująca jak przepłynąć z Elbląga do Torunia, omijając Wisłę. I można dzięki kanałowi elbląskiemu i pochylnią, nie płynąc ani razu pod prąd, przepłynąć Elbląg-Toruń i Toruń właściwie nawet już Wisłą do z powrotem do Elbląga. Szlak liczy niemal 500 kilometrów, czasami kajakarze się na to decydują, ale nie za często. Inną książka wyszła ze 2 lata temu, to była w Olsztynie, Wojtka Olejarczyka, Drwęca. Wydał piękny album na znakomitym papierze, gruby, który opisuje górną i środkową Drwęcę na starych widokówkach z opisami głównie Orłowicza, przedwojennego polskiego dziennikarza, podróżnika. A najnowszą książką jest właśnie doktora Artura Traprzyca z Muzeum Etnograficznego Karta Kulturowa Rzeki. Tu na przykład świetna mapka jest, która pokazuje nam, jak wyglądała kiedyś w średniowieczu Drwęca. A jeszcze wcześniej, nawet w czasach wcześniejszych, Drwęca chroniła właściwie Prusów przed kontaktami z Mazowszanami. To była granica, bagienna dolina Drwęcy, jeszcze wzbogacona pojezierzem Brodnickim, spowodowała, że to była taka bariera geograficzno-przyrodnicza, trudna do przejścia w naturalny, obronny teren, utrudniający przekroczenie jej. Dużo przed Krzyżakami, na przykład Bolesław Krzyżowski próbował na tereny te wkraczać, podbijać Prusów, nie wiedział, jak się tam dostać inaczej niż zimą, kiedy zamarzało wszystko i wtedy po lodzie organizował te wyprawy. U ujścia Brynicy nad Drwęcą zbudował potężne grodzisko w Grążawach, założył grodzisko, skąd ruszały wyprawy na Prusów, na ziemię lubawską i na północ bardziej. Jego, potem jego synów, Mieszka Starego, czy Bolesława Kędzierzawego, Henryka Sandomierskiego, jego 5. najmłodszego syna. Odbył 2 krucjaty z Polski do Jerozolimy, do Ziemi Świętej. Na 3. wyruszył nad Drwęcę i tu już został. Do dzisiaj nie odnaleziono jego zwłok.
1: Czego możemy się dowiedzieć jeszcze z tego najnowszego wydawnictwa? Jest ta książka na jakieś działy takie wyraźne poszatkowana, podzielona, rozdziały?
4: Tak, jest podzielona oczywiście. Odcinki, bo drogęca sama jest długa, zależy jak ją policzyć, od 200 do 253 km, ale sama książka jest dodatkiem do wystawy, jaka powstała w zeszłym roku w Muzeum Etnograficznym. Jest to 15-dwustronnych kart, metr na metr, które pokazują różne odcinki drwęcy i ciekawostki związane z tą rzeką. Ta wystawa była prezentowana przed Muzeum Etnograficznym w Toruniu, obecnie jest zwinięta i jest do wypożyczenia. Rozmawialiśmy, że na miesięczne wypożyczenia pojawia się będzie w kolejnych miastach od wiosny nad drwęcą. Wypożyczają to zainteresowanym miastom czy instytucjom. Także myślę, że w Ostródzie, Nowym Mieście, Brodnicy, Golubiu zostanie ukazana, a może też i w Lubawie, Lidzbarku czy w Iławie, bo to też jest do rzeczy drwęcy. Sama drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą drwęcy i to się chyba doktorowi Traprzycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych, bo doktor Traprzyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość drwęcy.
1: Wszystko jest umowne.
4: Tak, i sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu znowu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę nie wiadomo, tym bardziej, że drwęca zmienia swoje bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i starorzecze powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, a powstała nowa wyspa na drwęce, a starorzecze powstaje, zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała. Nad drwęcą też mieliśmy fajne znaleziska, bo w Nowym Mieście w 1996 roku znaleziono 100 metrów od drwęcy skarb garście złotych monet, dożów weneckich z połowy XV wieku i zostały znalezione w rynku kamienicy Nowego Miasta. Monety kilka, które udało się odzyskać, trafiły do Muzeum Eskenu w Toruniu i tam są do obejrzenia. W naszym muzeum niedawno uruchomionym parafialnym możemy zobaczyć dobrej jakości zdjęcia tych monet. Niestety o ich pochodzeniu trudno coś więcej powiedzieć. Sam uczestniczyłem bodajże 3 lata temu z konserwatorem zabytków z Elbląga w poszukiwaniach pod Bratianem, gdzie był potężny zamek krzyżacki blisko drwęcy nad Welem. Znaleźliśmy 7 drobnych monet krzyżackich srebrnych szelongów. Trafiły do Elbląga.
1: A obecnie są jakieś wykopaliska albo poszukiwania aktywne?
4: Większych prac nie ma. Była próba na przykład pozyskania z Polskiego Ładu pieniędzy przez kurzętnik na zagospodarowanie fantastycznego wzgórza z ruinami zamku. To się nie powiodło. Na razie trwają zakończenie prac archeologicznych w klasztorze w Łąkach Bratiańskich. Tam są pochowani wojewodowie, biskupi w kryptach podziemnych. One były zaniedbane, zapomniane. W tej chwili trwają prace wykańczające, żeby udostępnić przynajmniej te ruiny w jakiś sposób turystom. Jeszcze czekamy na zakończenie tych prac. Niezwykłych spraw to było znalezienie monet króla Franków, ale to już w powiecie nowomiejskim koło Biskupca, gdzie znaleziono 131 monet z 840-45 roku Ludwika Pobożnego. To były lata, kiedy Ragnar Lodbrok napadł na Paryż, spalił przedmieścia, dostał okup 3 tony srebrnych monet i wrócił z nimi, dzieląc je na 120 okrętów wikińskich, które brały udział w tej wyprawie. Prawie nic nie znaleziono w całej Europie z tak ogromnego skarbu i znaleziono je w powiecie nowomiejskim, między Nowym Miastem a Iławą, 131 monet.
1: Albo po drodze gubił, albo gdzieś jest wielki skarb.
4: Ja to bym się skłaniał ku temu, że pod Elblągiem był wielki port wikingów Truso i że być może wystawili jakieś okręty do tej wyprawy i swoją część łupu wzięli, a potem któryś z nich może wybrał się lądem na południe w jakichś handlowych czy łupieszczych sprawach i te monety zakopał właśnie w okolicach Nowego Miasta i Ławy i nie wrócił po nie.
1: Ale to chyba trzeba szukać jednak blisko wody.
4: Blisko wody, bo też tu blisko rzeki podobno były te monety znalezione. Gospodarz zaczął głębszą rolkę i zaczął rozwlekł po polu setki monet. To jest największe znalezisko tych monet, jakie znaleziono. Nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład nad drwęcą rośnie najdroższe drzewo świata. Jest to tak zwana sosna taborska, niegdyś bardzo poszukiwana na maszty okrętowe. Płacono 1,5 do 3 kg złota, żeby dostarczyć ją do zachodniej Europy. Nad drwęcą znaleziono mumię. Jedyną w Polsce mumię dziewczynki sprzed 2600 lat, prawdopodobnie złożona w ofierze. Została znaleziona w lipcu 1939 1945 roku trafiła do Królewca i tam była najciekawszą ekspozycją do 1945 roku, kiedy całe muzeum niestety spłonęło. Nad Drwęcą zdarzały się cuda. Jednym z cudów na przykład był cud nad Drwęcą, obrona Pomorza przed Sowietami i bitwa pod Brodnicą z 18 sierpnia 1920 roku. Był cud nad Wisłą pod Warszawą, ale był też cud nad Drwęcą. Tutaj najdalej dotarły zagony bolszewickie i doznały klęski po czterodniowym zdobyciu Brodnicy, zresztą kajakami przez Drwęcę przedostali się zapomniane kajaki przez polską obronę. Przyjechały pociągi pancerne z Poznania, 4000 żołnierzy przepędzili bolszewików z Brodnicy. Brodnica dysponuje takim nawet pomnikiem. O tym zostało wydane nawet kilka książek. Brodnica, 18 sierpnia 1920 roku. Cudą innym było na przykład powstanie klasztorów w Łąkach Bratjańskich nad Drwęcą koło Nowego Miasta. Tam była bogini, według biskupa Piszcza, jego pracy magisterskiej, bogini Majuma, czczona przez Prusów. Kiedy nastały czasy chrześcijańskie, cały czas Prusowie odbywali pielgrzymki do tego miejsca, żeby czcić swoją boginię i krzyżacy biskupi nie wiedzieli, co na to poradzić i wreszcie zdarzył się cud. Na Drwęcy pojawiała się figurka cudowna Matki Boskiej. Pastuszkowie wyłowili i przekazali do kościoła w Nowym Mieście, ale ona nocami znikała, pojawiała się ponownie w tym samym miejscu na rzece i w pewnym momencie zrozumieli miejscowi, że to chce zamieszkać w tym miejscu i zbudowali kaplicę, potem klasztor. Tam zamieszkała ta figurka, która była czczona i jest do dzisiaj zachowana w kościele w Nowym Mieście. Klasztor niestety władze pruskie próbowały zniszczyć go i wreszcie w 1872 władze pruskie, wojsko z Iławy przyszło, zamknęło klasztor, wyrzuciło polskich franciszkanów. Klasztor w rękach wojska spłonął. Natomiast figurka została uchroniona, uratowana i jest do dzisiaj w ołtarz montowana kościoła w Nowym Mieście, jest czasami odsłaniana. Słynęła uzdrowieniami i ogromnie ilością wotów dziękczynnych za uzdrowienia. Na przykład rocznicę bitwy pod Górznem ze Szwedami. Król szwedzki Gustaw Adolf toczył 3-letnią wojnę o Pomorze 1626-29. Tu próbował coś zwojować. Przeciwko niemu stanął znakomity polski hetman Stanisław Koniec Polski. Próbował z nim walczyć. Niestety miał 2 razy mniejsze wojska od znakomitego wodza Gustawa Adolfa i prowadził z nim wojnę partyzancką. I go strasznie męczył, ale pokonać nie był w stanie. Gustaw Adolf w pewnym momencie nie był w stanie zdobyć Grudziądza, gdzie na wzgórzach okopał się Koniec Polski wcześniej. Nocami odskoczył, zdobył Brodnicę po 4-dniowym oblężeniu, wysadzając jej mury. Przez ponad pół roku trzymał ją. Polacy potem oblegli ją, nie mogli jej zdobyć. W słabym momencie wysłał generała swojego Wrangla, który miał udzielić pomocy Brodnicy i odblokować ją i dostarczyć żywność. I to była zima i przez Lubawę, Lidzbark ruszyły kolumny właśnie z Ostródy. Doszło do zablokowania przez rywery Potockiego pod Górznem Szwedom drogi. Niestety Stanisława Koniec Polskiego wtedy zabrakło, ponieważ brakowało pieniędzy na opłacenie wojska, wyruszył na Sejm przekonywać szlachtę, natomiast jego zastępca nie poradził sobie z tym i przegrał tą bitwę. Kilka tysięcy Polaków zginęło. Wtedy dopiero szlachta otrzeźwiała i uchwaliła wysokie podatki, ale wojna już miała się w tamtym roku ku końcowi. Ciekawa historia jest okolic Brodnicy Golubia Dobrzynia, bo tutaj mieszkał w XIX wieku młynarz, którego młyn do dzisiaj można zobaczyć w Lisewie między Brodnicą a Golubiem i on zostawił po sobie pamiętniki, które znalazł jego syn. Ten syn napisał w latach 1960 książkę pod tytułem Młyn Lewina o swoim dziadku na podstawie tych notatek. I to jest historia dwóch młynarzy. Otóż wtedy na Drwęcy, w tamtych okolicach była granica między zaborcą rosyjskim i niemieckim. Z zaboru rosyjskiego przyszedł Żyd, który założył mały obok młyn i zaczął robić konkurencję temu Niemcowi. Sprzedawał na kredyt, sprzedawał na kilogramy, czego nie robił tego Niemiec. Niemiec wściekły, myślał nad zemstą i kiedyś po prostu zebrał dużo wody, otworzył śluzę i mały młyn Żyda drewniany popłynął Drwęcą i go zniszczył. Powstał na podstawie tego znakomita książka. Niedawno wyszło wznowienie. W Niemczech nakręcono film i też powstała opera. Prawie nieznana u nas. Nie wiem czemu, szkoda, bo pokazuje kapitalny obraz z 1871 roku. Prawdziwej mozaiki ludzi, społeczeństwa w tym czasie, jaka tu była. Byli tu Polacy, byli tu Niemcy, Żydzi, Cyganie, katolicy, judaiści, byli protestanci, baptyści i to jest bardzo bogaty obraz społeczeństwa, jakie było w XIX wieku nad Drwęcą. Coś jak skrzypek na dachu. U nas ciągle mało znany. Ciekawy jest początek tej książki, bo mówi, że w tamtych latach, w XIX wieku nad Drwęcą, Niemcy nazywali się Kosakowski, Tomaszewski, Bobrowski, a Polacy nazywali się Henczke, Hinzmann, Neumann, Perszke i tak to do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Sam pisarz nazywał się, jak typowy Niemiec nad Drwęcy, Johannes Bobrowski. Jak jego dziadek Johann Bobrowski. My eksponujemy historie polskie, a są bardzo ciekawe historie Prusów, czy historie niemieckie z tych czasów, czy krzyżackie, czasami nieco pomijane. Jeśli mam my na przykład to mówimy o Hindenburgu, który w ogranicu pod Iławą miał swoją siedzibę. Okazało się, że była druga część tej rodziny, która miała największy majątek w powiecie lubawskim w Katlewie, 626 hektarów. I inny Hindenburg był 21 lat starostą powiatu nowomiejskiego, lubawskiego. I się nawet pozytywnie zapisał w pamięci, bo chronił przed zamknięciem klasztor polskich franciszkanów. W galerii starostów do dzisiaj jakoś władze nie mają odwagi powiesić jego wizerunku. Innym ciekawostką jest rodzina Urszuli von der Leyen, a właściwie jej męża miała majątek w Szramowie nad Drwęcą. Jest nawet potężny głaz pamiątkowy, który wyciągnęli kiedyś z Drwęcy. Jest pomnikiem przyrody i można znaleźć ślady von der Leyenów nad Drwęcą. Też się pozytywnie zapisali jako przyjaźnie nastawieni i współpracujący z Polakami. Ciekawostką z najbliższej okolicy, wrodzony mamy most między Iławą a Lubawą. Okazuje się, że był ważnym mostem już w średniowieczu, kiedy te tereny zajęli krzyżacy, to ustanowili prawo dla Lubawy i Iławy wspólnie, że mają wspólnym kosztem, wspólnym ze współpracy razem utrzymywać, zbudować i, utrzymywać most nad Drwęcy wrodzonym. Słabo ta współpraca szła. Miasto albo jedno miało pieniądze, albo drugie i nie mogły się dogadać. Kłóciły się ze sobą. Most czasami był w lichej sytuacji. I dopiero w czasach polskich król Zygmunt August nowo musiał królewskim sądem, surowym wyrokiem, wydał Salomonowy wyrok, że od tej jego decyzji ani Lubawa, ani Ława nie będzie odpowiedzialna za naprawienie mostu, tylko będzie to książę elektor i ma z własnej kasy naprawiać ten most.
1: A obecnie? Przez to rozgraniczenie i nałożenie obowiązków nie popadł w ruinę?
4: Teraz już są inni władcy tego mostu, zarząd pewnie dróg i mostów i oni dbają o to już z innej puli. Natomiast ciekawe, że kilka lat temu na plebanii w Nowym Mieście znaleziono 23 dokumenty z czasu średniowiecza wielkich mistrzów krzyżackich i królów polskich, które dotyczyły Nowego Miasta. One zostały przekazane do Torunia i tam z programu unijnego je zabezpieczono, odczytano i tam na przykład pojawia się prawo do połowu ryb dla mieszkańców Nowego Miasta nadane przez wielkich mistrzów krzyżackich. Niektórzy się zastanawiają, czy może do dzisiaj nie obowiązuje. W kościele w bazylice dzwoni 5 dzwonów. Dwa zostały niedawno dodany, ale najstarszy z dzwonów jest podarowany jeszcze przez wielkiego mistrza i niedawno po remoncie znowu dzwoni. Mamy takie pamiątki po wielkim mistrzu krzyżackim.
1: Czyli polecamy odwiedzić Nowe Miasto Lubawskie.
4: Tak, bo mamy już muzeum, tak jak jeszcze Iława niestety nie dała rady, tak parafialne muzeum w Nowym Mieście i w Lubawie już działają. Niewielkie muzea, ale można się umówić i spotkać się. Wiele zabytków, które były ciekawych z Nadrwęcy wyjechało. Na przykład nad Drwęcą w Bratianie znaleziono kamienną babę pruską z czasów przedchrześcijańskich, sprzed pewnie 1000 lat i ta baba przed pierwszą wojną wyjechała do muzeum w Toruniu. Jest to rycerz pruski. W jednym ręku dzierży miecz, w drugim róg. Spory głaz, który znaleziono przed pierwszą wojną u gospodarza Prybisza, który dzierżawił wtedy Bratian i do dzisiaj jest w muzeum etnograficznym w Toruniu. Można ją tam zobaczyć. Dużą ciekawostką w Nowym Mieście jest jedyny zachowany oryginalny nagrobek wielkiego komtura krzyżackiego, zastępcy Jungingena. 1,5 na 2,5 metra tablica mosiężna murowana filar kościoła Nowego Miasta i jest do oglądania. Zresztą kościół w Nowym Mieście należy do 100 najwybitniejszych zabytków, jakie zachowały się z średniowiecza w Polsce. Kilka tygodni temu zakończono prace konserwatorskie pod sufitem kościoła w Nowym Mieście, a tam jest wizerunek z 1628 roku, kiedy Nowe Miasto oblegali Szwedzi. Nowe Miasto się obroniło po tygodniowym oblężeniu. Król ranny Gustaw Adolf musiał odejść. Należa zimowa do Montyk pod Iławą. Tam spędził w Montykach w dworze zimę. Natomiast tę obronę Polakom się powiodło. Uwieczniono pod sufitem. Dopiero niedawno została odnowiona. Możemy zobaczyć tam, jak wyglądało twierdza Nowe Miasto. Jedna z 4 najpotężniejszych twierdz, jakie krzyżacy zbudowali. Jak wyglądało i to jest wizerunek jedyny zachowany sprzed 400 lat, kiedy już w polskich rękach, ale nadal był twierdzą nie do zdobycia, jak się okazuje. Szwedzi zapamiętali te lekcje. Przed potopem, 30 lat później, wysłali swoich szpiegów, którzy zrobili mapy, m.in. Nowego Miasta czy Golubia, i te mapy posłużyły Samuela Pufendorfa potem do kampanii, gdzie już niestety miasta padły wtedy w czasie potopu.
1: Gościem naszym był Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. Jeszcze nie raz będziemy się spotykać, by rozmawiać nie tylko o Drwęcy, o całym regionie.
2: Eska Iława News.
5: Władze Iławy zmieniły limity na ilość koncesji alkoholowych wydawanych przedsiębiorcom. Z jakiej przyczyny i jak teraz wyglądają limity? Posłuchajcie dyskusji na Komisji Rady Miasta w Iławie. Mówi Agnieszka Łapińska, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie.
6: Impulsem do tego, żeby ten projekt przedstawić teraz Państwu, jest obecnie trwająca w Urzędzie Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli i rozmowy z kontrolującymi, i faktycznie oni także zwrócili uwagę na to, że te limity są bardzo wysokie. Na ten moment limity według uchwały obecnie obowiązujące, jeżeli chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kupujemy alkohol, a nie możemy go spożywać, czyli sklepy, chodzi o detal, limity mamy łączne 250 takich zezwoleń. Na dzień dzisiejszy wydanych tych zezwoleń jest 212, więc jest spora tutaj, jest spory zapas. To, co teraz proponujemy w uchwale, limit będzie 235, czyli o 5 zmniejszamy w każdej kategorii. Na piwa, na alkohole do 18%, czyli powiedzmy kolokwialnie wina, no i na alkohole mocne też o 5 zmniejszamy. Taka jest nasza propozycja. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, gdzie alkohol jest przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży, na ten moment i przy obecnie obowiązującej uchwale mamy limit 130 zezwoleń. Wydanych mamy zezwoleń 77 i proponujemy, aby tych zezwoleń, ten limit był 100 sztuk tych zezwoleń. Tak? Czyli tutaj zmniejszamy tak naprawdę najwięcej w obszarze słabych alkoholi, tam gdzie jest piwo, bo limit tutaj był 65, proponujemy 45, na dzień dzisiejszy wydanych jest 34 zezwoleń.
5: Mówi Tomasz Woźniak, radny miejski.
7: Ten temat był poruszany nam podczas pracy przy uchwale dotyczącej wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu albo ograniczenia sprzedaży w godzinach wieczornych. Pamiętam, że ta dyskusja była również w tym obszarze podejmowana. Dokładnie. Cieszę się, że ta uchwała jest teraz podejmowana. Ona była wynikiem, ja tylko nie pamiętam właśnie tej analizy, która była przeprowadzana. Dlaczego jeszcze nie mniejszy ten limit, tylko...
6: Wówczas my właściwie Państwu na komisjach jakby mieliśmy dwie propozycje, czyli to takie bardzo rygorystyczne i te niskie limity i trochę tą opcję taką, która zakładała ten zapas, który został ostatecznie uchwalony. Wówczas na komisjach Państwo stwierdziliście, że mamy przyjąć te wyższe, górne granice, tak?
7: Okay.
6: Natomiast no myślę, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że i tak tych limitów nie osiągniemy. Poza tym, no w Iławie jest bardzo dużo punktów,
7: no właśnie
6: można...
7: to Pani Agnieszko chciałem poprosić, bo wiem, że taka była podawana, przepraszam, że wszedłem w słowo, taka statystyka.
6: Na pewno dużo więcej sklepów przypada na jednego mieszkańca niż chociażby aptek, także no tutaj właściwie gdzie się nie obkręcimy, tam możemy kupić w sklepie alkohol. A myślę, że jak negatywne skutki spożywania alkoholu są, to wiemy wszyscy, jak kosztowne społecznie i finansowo.
7: Czy stąd też jakby intencja mojego pytania, czy tych limitów jeszcze nie możemy zmniejszyć, skoro i tak tego i tak nie osiągniecie, czy tutaj nie warto jeszcze się
6: pewnie
7: zastanowić?
6: Pewnie możemy, to jest Państwa decyzja. Nasza propozycja była, no żeby zmniejszyć je tak, jeżeli jest Państwa wola taka, no to możemy jeszcze zaproponować niższe te limity.
8: Możemy zgłosić na pewno poprawkę do tego projektu, więc...
7: Przynajmniej z dyskusji, którą prowadziliśmy takich roboczych, wynikało, że jakby no pewne nadużycia się pojawiały, przepisywania koncesji z jednego na drugiego, na żonę, na kogoś tam i to dawało taką dosyć dużą furtkę tak naprawdę w dalszym stopniu kontynuowania tej prowadzenia tej
6: to
7: działalności.
6: Prawda. Łącznie jeżeli chodzi o alkohol, który kupujemy, ale nie możemy go spożywać w miejscu sprzedaży, czyli w sklepach, limity w obecnie obowiązującej uchwale 250, nasza propozycja teraz 235,
7: a wykorzystanych
6: 212.
5: Mówi wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
9: Tutaj NIK przyszedł troszkę z pomocą w wywołaniu po raz kolejny tematu, dlatego że to i tak mamy bufor, a ma to pełnić taką rolę trochę ostrzegawczą dla osób, które nie traktują powierzonych koncesji, umówmy się tak skrótowo, poważnie, bo nadal mamy sytuację, w której Miejska Komisja odnotowuje sytuację sprzedaży alkoholu nieletnim. I w momencie, kiedy osoba koncesjonowana, to tak trochę kolokwialnie mówiąc, traci taką koncesję, to zawsze z tyłu głowy będzie miała przy zmniejszonych limitach, że może jej nie odzyskać.
6: Też trzeba pamiętać, że alkohol nie jest zwykłym produktem, prawda? To nie jest chleb, to nie są bułki, to nie jest pomidor, tylko to jest substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca i bardzo szybko uzależniająca.
9: Nie było żadnych głosów wtedy, kiedy traciliśmy apteki nocą. Cisza.
7: Co więcej, nawet o 20 na basen nie można iść, bo jest zamknięty i to też jest ograniczenie swobody.
6: Dokładnie.
8: Można zawsze iść biegać.
6: My jako członkowie komisji zdecydowanie rekomendujemy obniżenie tych limitów. Na takim poziomie, na jakim prezentujemy to dzisiaj, czy jest to ograniczenie swobód i wolności, ja bym tutaj dyskutowała, bo właśnie mówię, czyją swobodę i czyją wolność ograniczamy. No ja bym śmiała twierdzić, że tych osób, które w domu czekają na tego delikwenta, który wróci pod silnym działaniem alkoholu. Tak, mamy zakaz nocnej sprzedaży. Nie wolno sprzedawać alkoholu w Iławie od godziny 22 do 6 rano. Od 2024 roku.
5: Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
10: Ja tu jestem zgodny, jeżeli dobrze odczytuję pana Tomka, radnego Woźniaka, intencje zwiększenia tego cięcia, że tak powiem. A ta propozycja, oczywiście, tak chciałbym, żeby państwo wiedzieli, my mieliśmy w komisji oczywiście takie głosy, między sobą też dyskutowaliśmy, ale punktem zapalnym, czy też takim prowodorem tego była kontrola ratuszu, gdzie pan kontrolujący spotkał się ze mną i wyraził takie oczekiwanie, porównując oczywiście naszą sytuację z innymi samorządami, z tą statystyką ogólnopolską, którą tutaj pani Agnieszka, pani kierownik przytaczała. Mieliśmy sytuację w Iławie, gdzie w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowym naruszono pewne przepisy. Tutaj dziękuję też po raz kolejny już pracownikom na komisji naszego urzędu, że sygnalizowali. Weszliśmy w kontakt z właścicielem i była, kolokwialnie mówiąc, krótka piłka z naszej strony, że albo zostanie to unormowane, takie powinno być z przepisami, albo niestety będzie gorzej to wszystko wyglądało i sklep naprawił oczywiście swoje postępowanie. Mam nadzieję, bo tam już długo nie byłem, ale byliśmy na kontroli takiej już po i zadziały się pozytywne rzeczy. Po prostu idąc do kasy, czy wpadało się na półki z alkoholem.
6: Nie wolno sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, więc to jest ewidentne. Osobom, których stan wskazuje ewidentnie na stan spożycia. No i nie wolno sprzedawać alkoholu na kredyt, czyli na zeszyt, na kreskę.
5: Do dyskusji dołączyła radna Ewa Jackowska.
11: Ja tylko krótko chciałabym powiedzieć, że nie każdy pijący jest osobą problemową, bo alkohol jest dla ludzi i w rozsądnych ilościach jest dla wszystkich. Jestem ostrożna w wyrywaniu takich wyroków, że skorzysta na tym rodzina, która oczekuje na takiego delikwianta. Dlatego, że osoba, która robi problem, myślę, że ta uchwała wcale nie pomoże, bo on będzie problemem. Ja myślę zawsze progospodarczo i proprzedsiębiorczo. Czyli dla mnie jest ograniczenie działalności gospodarczej, zmniejszenie wpływów, bo alkohol jest, jeżeli chodzi o marżę, jest bardzo wysoka marża na alkohol. I tym samym zysk i podatki do miasta, których tak głęboko oczekujemy.
6: Do członków komisji zaczynają docierać informacje o tym, że zdarza się sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Dlatego będziemy tutaj zwiększać kontrolę i myślę, że ponowimy audyt taki. W tamtym roku robiliśmy taki audyt. Była osoba bardzo młoda, która wchodziła do sklepu, wyglądała na osobę, która może nie mieć ukończonego 18 roku życia, ale była pełnoletnia i próbowała kupić alkohol. Jak sprzedawca sprzedał ten alkohol bez legitymowania tej osoby, wówczas wchodziła osoba, która przeprowadzała szkolenie. Kilka sklepów takich było.
5: Przewodnicząca Rady Aneta Rychlik.
12: To może warto byłoby jakoś nagłośnić podejmowaną tą uchwałę, żeby ci przedsiębiorcy, właściciele sklepów mieli świadomość. Chodzi tutaj w to, moje myślenie idzie w kierunku tego, żeby oni się bali zwyczajnie, albo żeby ostrzegali swoich pracowników. Słuchajcie, jest limit, jest tylko tyle możliwości uzyskania koncesji. Jeżeli stracimy tą koncesję właśnie sprzedając alkohol młodym osobom, to stracicie pracę. To my nie będziemy mieli, może pójdźmy właśnie, jeśli to ma być prewencyjne działanie, profilaktyczne.
6: Zawsze przed wydaniem zezwolenia w sklepie, czy też w restauracji, która się ubiega o to zezwolenie, pojawiają się członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i każdorazowo instruują, jakie są zasady sprzedaży.
13: Często spotykamy się z taką sytuacją, że ta odpowiedzialność jest przenoszona na osoby trzecie, a przychodzi rodzic zapłakany, bo mówi, że jego 16-letnie dziecko dostało alkohol i nie miał z tym żadnego problemu.
7: To chodzi tak naprawdę o dobro ludzkie, o tych właśnie rodzinę też między innymi.
5: Zmniejszeniu limitów na alkohol sprzeciwiał się radny miejski Andrzej Rykaczewski.
14: Większe ograniczenia bardziej wpłyną na to, że tych pozwoleń na prowadzenie handlu alkoholem nie dostaną mali przedsiębiorcy, bo przecież nie ograniczymy ani sieciówkom, ani marketom, jakby gdyby powstawały. Oczywiście ja nie mówię o zabieraniu, tylko o kolejnych tych punktach, czy marketów, czy sieciówek, i boję się, że takie jest w tej uchwale brak równości dla prowadzenia działalności gospodarczej.
10: Jak pan postrzega tą nierówność, o której pan mówił? Z czego ona może wynikać? Bo nie bardzo wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Mógłby pan doprecyzować?
14: Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało właśnie, dlatego nie bardzo wiedziałem, jak to powiedzieć, że jako zarzut, że pan jako burmistrz nie da jednemu lub drugiemu. Bardziej, bo i tak mamy ograniczenie i tak, więc jeszcze bardziej jakby niedostępność dla małych przedsiębiorców, Natomiast podejrzewam, że sieciówka czy każdy market, który nowy by przyszedł, oby nie, do Iławy, takie pozwolenie dostanie zawsze.
10: Są takie procedury w ratuszu, które wynikają oczywiście z przepisów nadrzędnych, z rozporządzeń czy też z ustaw, które mimo tego, że wydajemy pozwolenia i one się tak na przykład nazywają, czy uzgodnienia, czy pozwolenia, to nie ma tam mojej dobrowolności. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca czy mieszkaniec spełni wszystkie kryteria wynikające z ustawy, to choćbym ja nie chciał, to ja muszę to podpisać. Jeżeli przedsiębiorca to spełni, to czy mi się to podoba, czy nie, muszę to zrealizować. Tak samo jest z pozwoleniami innymi. To jest bardziej bad dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów prawa, chociażby w zakresie reklamy alkoholu, w zakresie sprzedawania alkoholu nieletnim. Jeżeli my się o tym dowiemy i przeprowadzimy kontrolę w wyniku, której potwierdzamy to i taka osoba straci to pozwolenie, no to wtedy mu się zawęża możliwość uzyskania kolejnego, ale i tak, szanowni państwo, nawet jak państwo to przyjmiecie, to gdyby taki przypadek był, to i tak jak zgodnie tutaj z sugestią zresztą pana Tomasza, radnego Tomasza Woźniaka, to i tak jeszcze ten zapas jest, że ta osoba, już nie będę tu podpowiadał wytrychów prawnych, które mogłoby zrobić, to i tak może uzyskać ponownie jakby to pozwolenie, więc zapas jest w tym kontekście. Tutaj bym prosił jeszcze pana
14: Zapas w sensie nie są wszystkie wykorzystane.
10: Dokładnie, tak. Jest tam zapas, tak. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli przyszedł do mnie do gabinetu i stwierdził, że porównując inne samorządy, tę nadwyżkę mamy na wysokim poziomie. I zarekomendował, żebyśmy podjęli z państwem rozmowę jako radnymi Rady Miejskiej, którzy mają tutaj ostateczny głos, zarekomendował obniżenie tych limitów, nie zlikwidowanie ich w całości, stąd też ta propozycja, która jest przed państwem, zawiera jeszcze ten bufor bezpieczeństwa, jeżeli go dobrze tak rozumiemy, a domyślam się, że o to właśnie panu chodzi.
12: Tomasz Woźniak,
7: pozwolę panu Krzysztofowi pierwszemu powiedzieć, to całe moje przygotowania do dzisiejszej wypowiedzi szlak trafi, więc chciałem mieć szansę powiedzieć, co mam do powiedzenia, ewentualnie poprosić autorytet, jakim jest Krzysztof, żeby mnie zweryfikował. Czy możemy się tak umówić, panie burmistrzu, że spróbuję, ponieważ ja chciałbym też pewną rzecz odczarować w kontekście tej uchwały, bo mnie zaniepokoiło w niej sposób jej interpretowania. Właśnie mówi się o ograniczeniach swobód obywatelskich, mówi się o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie mówię, Andrzej, do ciebie absolutnie. Mówię o przestrzeni publicznej, z tej strony ja się zderzyłem od czasu trwania komisji do dnia dzisiejszego. Chciałem trochę z perspektywy mieszkańca o tym powiedzieć, a nie tylko fachowca, jakim jest pan Krzysztof Panfil, bo my tutaj w tej uchwale nie mówimy o zabieraniu nikomu niczego. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i prowadzą sprzedaż alkoholu, nie zostanie im odebrana ta możliwość. To jest pierwsze primo. Ograniczamy limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, to prawda, natomiast nie zabieramy nikomu tejże możliwości. Jedyne ograniczenie, jakie się pojawia, to ograniczenie, że jakby bez końca będziemy otwierać kolejne sklepy alkoholowe. Tak? Tu mamy pewien limit. No i na to jest to moja próba odczarowania tej sytuacji, ponieważ biorąc pod uwagę standardy zarówno WHO, jak i standardy europejskie, jak i nasze miasto również, biorąc pod uwagę ilości sklepów przypadających na jednego mieszkańca, to szanowni państwo, ja naprawdę bym wolał, żeby się przedsiębiorczość rozwijała, ale niekoniecznie na tej płaszczyźnie gospodarczej. Jeśli my mówimy, że standardy WHO mówią o 1000 do 1500 mieszkańców, inaczej, o jednym sklepie na 1000-1500 mieszkańców, średnia w naszym kraju jest około 300 osób na jeden sklep przypadająca, a w Iławie mamy 270 osób, czyli na jeden sklep przypadających, no to szanowni państwo, umówmy się, że na wyciągnięcie ręki każdy, nie wychodząc daleko z domu, ma go pod ręką. To ja wolałbym, żeby i oczywiście kibicuję temu, żeby się ten biznes rozwijał na wszelkich niwach. Natomiast nie mam przekonania, czy akurat rozwijanie kolejnych sklepów monopolowych jest tym, czym powinniśmy się skupiać. Dlatego ja mam propozycję uchwały, którą państwu przedkładam, która jeszcze większe ograniczenia nakłada. Nie w kontekście, tutaj mamy rozbite to jakby na dwa obszary i to też, żeby było jasno wyartykułowane. Mamy podział na detal, czyli na sklepy i na działalność handlowo-gastronomiczną. I jeśli chodzi o działalność gastronomiczną, czyli restauracje, punkty sprzedaży, koncesje, które są wydawane okazjonalnie z tytułu, nie wiem, okazji organizowania imprez i tak dalej, nie proponuję żadnych zmian, bo uważam, że te limity są wystarczające i one ewentualnie mogą tutaj spowodować, że miasto w jakiś sposób mogłoby ucierpieć, tak? Bo latem są i wydarzenia, ktoś wiadomo, że na wydarzeniu chciałby prowadzić sprzedaż, więc tego tematu w propozycji mojej uchwały nie ruszałem. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, to zaproponowałem zmniejszenie tych limitów, tej nadwyżki limitu do 5 więcej, a nie tak jak zaproponowanej w uchwale, w zależności od tego, jak ta tabelka o tym mówi. Nie jest to podyktowane w żaden, absolutnie w żaden sposób i nie ma związku z jakimkolwiek ograniczaniem czegokolwiek, komukolwiek. Istniejące sklepy nadal będą funkcjonowały. Wpłynie to, i też już to wybrzmiało z ust pana burmistrza, jedynie na to, że ten, nie wiem jak to kolokwialnie nazwam, bacik na tych, którzy nie do końca przestrzegali przepisów prawa, czyli nie respektowali zasad, jakie powinni w punktach handlowych prowadzić, czyli sprzedawali na przykład alkohol osobom niepełnoletnich i tak naprawdę nic sobie z tego nie robili. Albo niewiele sobie robili, bo tracili koncesję i otwierali i dostawali nową koncesję na kogoś innego. I sytuacja była tak naprawdę bez końca, mogła się powielać. W tym momencie, w mojej opinii, jeśli będzie bardziej radykalne ograniczenie, to ten przedsiębiorca się 10 razy zastanowi, czy będzie ryzykował zamknięcie sklepu, czy jednak tak zbriefuje swoich pracowników, żeby jednak tego alkoholu nieletniemu nie sprzedali. I czy to nie jest wartość dla nas jako osób, które mają na to wpływ? Myślę, że kluczowa. Zdrowie i życie mieszkańców naszych, a już o skutkach jakby związanych z nadużywaniem alkoholu, no to myślę, że tutaj pan Krzysztof mógłby dużo, dużo powiedzieć, a o kosztach związanych z nadużywaniem alkoholu, no to już nie wspomnieć, bo wpływy z tytułu tak zwanego kapsulowego, a koszty, które my ponosimy, to jest jakaś przepaść, nie? To jest jakiś naprawdę niewielkie minimum tego, jakie konsekwencje finansowe my jako Polacy ponosimy. Więc chciałbym gdzieś tam odczarować to ograniczanie komukolwiek czegokolwiek, bo myślę, że to nie o tym jest ta uchwała.
14: Nie zależy mi na tym, żeby tych sklepów alkoholowych było w mieście więcej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki sklep, załóżmy osiedlowy, który nie ma jakiegoś tam alkoholu, nawet tego niskoprocentowego, to ciężko mu powalczyć, i tak ciężko z marketami, i tak, ale tu jakby jeszcze bardziej trudno mu powalczyć na rynku, pohandlować. Taki dział w sklepie no, powoduje to, że jednak coś tam zarabia. I dlatego jakby moje obawy, żeby nie ograniczać tego. Natomiast nie jest moją jakby intencją, żeby monopolowych było więcej.
5: Mówi Krzysztof Panfil z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni kierownik Ośrodka Psychoedukacji w Iławie.
15: Inicjatywa wyszła, tak jak pan burmistrz powiedział, od kontrolującego, który powiedział, że mamy za wysokie, ale to jest i prawda, i nieprawda. Bo wszystko to, o czym mówimy, czyli limity, trzeba rozpatrywać w danym czasie. Można powiedzieć, że 3 lata temu my bardziej ograniczyliśmy niż teraz. Zobaczcie państwo, że przez 3 lata ubyło nam trochę mieszkańców i ubyło też sklepów. 3 lata temu ograniczaliście państwo do 85 na przykład sprzedaż piwa, już mówiąc w skrócie, tam dłużej powinno się powiedzieć alkoholu z taką mocą, prawda? Ale wiemy, o co chodzi, to jest piwo, wina, wódka, tak w skrócie, A, B, C. I wydanych było 81, a ograniczyliśmy do 85, czyli zostawiliśmy tylko 4. Obecnie wydanych jest 71, to jest trochę odpowiedź na pana niepokój, że to się właściwie wszystko zmniejsza, a nie zwiększa. I teraz jest wydanych 71, a zmniejszamy do 80, czyli zostawiamy 9. Można powiedzieć, panu znikł, proszę pana, pan proporcjonalnie mniej proponuje niż kiedyś. Nie można rozpatrywać tych spraw w jakimś oderwaniu od teraźniejszości, porównując 3 lata temu, 4 lata temu. Wtedy były inne liczby i mieszkańców, i wydanych zezwoleń. Czyli limit musi jednak spełniać swoją rolę, więc tak jak Tomek mówił, no faktycznie ma to być trochę taki straszak. W Iławie my bardzo solidnie, Urząd Miasta, Komisja, od wielu lat kontrolujemy sklepy. Wiele spraw się odbyło pomiędzy sprzedawcami, a urzędem, a komisją, gdzie za sprzedaż nieletniemu, za sprzedaż na kredyt. No właśnie te dwa przypadki, bo jeszcze awantury w obrębie sklepu, no to trudno z tym iść do sądu. Przedsiębiorcy jakby wiedzą, że również traktujemy sprawy poważnie, tak jak i oni swojego biznesu powinni traktować poważnie, czyli nie łamać prawa. Ale mimo wszystko trochę, no jednak się zdarza i taki pewien limit jednak ogranicza to, że no, ktoś się dwa razy zastanowi, przeszkoli personel, żeby nie było właśnie łamania prawa. Poza tym ten limit też jest po to, proszę Państwa, też o tym Tomasz wspominał, że no, zdrowo myślącemu państwu, przepraszam, że tak powiem, nie powinno zależeć na tym, żeby sprzedaż alkoholu wzrastała. Przed wojną limit w Polsce obowiązywał 2,5 tysiąca mieszkańców. To zobaczcie Państwo, jak my przeszliśmy, jaką drogę, opacznie rozumiejąc też różne ograniczenia, no i tą tak zwaną wolność, czy no nie tak zwaną wolność. Limity są wszędzie. Zdrowo myślące społeczeństwo musi ograniczać pewne sprawy, bo skoro wolność, no to ja pojadę sobie kościuszki 100 km na godzinę. Nie, jest limit, bo niektórzy tego nie rozumieją, a znowu niektórzy w przypadku chorób od alkoholu no, mogą zrozumieć to za późno. Na przestrzeni ostatnich lat, o tym też mówiliśmy 3 lata temu, badania udowodniły niesamowity wpływ dużego spożywania, znaczy udowodniły właściwie każdą ilość, że wpływa negatywnie. Czym więcej, to gorzej i czym większy procent, tym gorzej. Dlatego my z myślą o rozwoju społecznym, o przyszłości powinniśmy zawsze iść w tę stronę. Tutaj pan burmistrz zawsze i tak patrzy, żeby broń Boże nikomu za chwilę nie odebrać. Zawsze ten limit jednak ma ten swój margines. On się zmniejsza, bo tak jak powiedziałem, zmniejsza się też sama ilość wydawanych zezwoleń. I tak jak Państwu powiedziałem, w tych dwóch kategoriach 85, ale wydanych było 81 w winie i tych alkoholach drinkowych, 85, a wydanych było 81 i 80, czyli C, wszystkie alkohole, a wydanych było 76. To zobaczcie, wszędzie zostało po 4. Teraz jest A, 71, limit proponowany uchwale 80, 74, limit proponowany 80 i 67, limit proponowany 75. Czyli tak naprawdę ten margines jest jeszcze większy, no bo może warto się przyjrzeć, czy te chwilowe spadek tych sklepów, no nie jest właśnie jakoś tam chwilowy. Czyli chodzi o jakieś wypośrodkowanie, żeby jednak tego alkoholu było mniej, a zarazem, no żeby trochę nie ograniczać, tylko no tak jak mówimy, to o inną trochę działalność gospodarczą bardziej by chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż w restauracjach, czyli do spożycia na miejscu, tutaj wówczas mieliśmy taką filozofię, że no cały czas to miasto się rozwija, zostawmy trochę większe te limity tu i wtedy tutaj troszeczkę więcej, proszę, w gastronomii, tak. Tu schodzimy do 100, wtedy było 130, ale w poszczególnych kategoriach wygląda to w ten sposób, że w piwie 34 jest wydanych 45 limit, w B, czyli te trochę mocniejsze alkohole, 22 wydane koncesje, limit według uchwały 30 i C 21, limit 25. To są już te restauracje, gdzie wszystko jest, łącznie z wódką.
12: Radny Michał Młotek.
16: Dziękuję. Na komisji dzisiaj wraca do nas sprawa kontroli NIK-u. Natomiast jakby nie usłyszeliśmy do tej pory, czy ta uwaga, sugestia ze strony kontrolera, czy to była tylko taka pewien wniosek, który się pojawił w dyskusji, czy on już się pojawił w, nie wiem, w zaleceniach, w protokole pokontrolnym. To pierwsze pytanie. A drugie, taka hipotetyczna sytuacja, bo to chyba nas najbardziej interesuje. No wyobraźmy sobie, już gdzieś tam poniekąd o tym mowa była. Mamy w Iławie osiedla, które się rozwijają, bo co prawda liczba mieszkańców spada, tutaj mamy pełną zgodność, natomiast jeśli chodzi o rozwój taki terytorialny Iławy, no to ta Iława się rozlewa. Jednak powstają nowe osiedla i za tym z czasem dopiero idzie rozwój pewnej infrastruktury. I są osiedla, gdzie tych sklepów mniejszych, do których mieszkańcy chcieliby mieć dostęp, nie ma. Proszę powiedzieć, co w sytuacji, jeśli ten limit zostałby już osiągnięty, a byłaby potrzeba otwarcia nowych sklepów, po to małych sklepów, czy to prywatnych, czy sieciowych, najlepiej prywatnych, po to, żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp. Co wtedy? Co jako samorząd w takiej sytuacji wtedy zrobimy?
15: Jeżeli limit zostanie wyczerpany, burmistrz nie może udzielić zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rada może się zwołać wbrew polityce alkoholowej. Państwa jest wola, państwo uchwalacie prawo lokalne. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby radni w tych sprawach wystąpili z inicjatywą.
10: To było oczywiście tylko zalecenie Najwyższej Izby Kontroli. Pan kontroler przyszedł i z taką refleksją, porównując inne samorządy, się ze mną podzielił i zawnioskował o takie działanie.
12: Zadaję zatem pytanie, panie radny Tomaszu, jaka decyzja?
17: Już. Ja bym chciał zaproponować państwu, tutaj żeby uporządkować, propozycja uchwały pana burmistrza jest zmniejszenie limitu do 80, jest 85, pan burmistrz proponuje 80, ja proponuję 76. W przypadku piwa, w przypadku alkoholi powyżej 4,5% jest aktualnie 85 limit. Pan burmistrz zaproponował 80, ja proponuję 79. W przypadku alkoholu powyżej 18% jest 80, pan burmistrz proponuje 75, ja proponuję 72. Czyli mniej więcej po 5 tego zapasu, powiedzmy, do każdej z kategorii w przypadku prowadzenia punktów handlowych, czyli sklepów. Jeśli chodzi o gastronomię, to jakby tutaj nie proponuję żadnej zmiany, zostawiłbym to, co zaproponował pan burmistrz, czyli w przypadku punktów gastronomicznych dla piwa z 65 do 45, co i tak jest sporą nadwyżką, ale to tu chodzi o to, żeby ta jednak turystyka gdzieś tam i restauracje się miały szansę otwierać i kręcić. Te limity są tutaj większe. W przypadku wina

0: którym uważam, że należałoby pochylić się w najbliższej przyszłości, jest sprawa narkotyków i dostępności narkotyków, bo w chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, z tego co ja rozmawiałam ze służbami mundurowymi, to jest poważny problem narkotyzowania się młodzieży. Oni już nie sięgają po alkohol, oni sięgają po narkotyki i tym samym możemy zapytać służby mundurowe, zarówno ratownictwa medycznego, jak i służb mundurowych policji, co ta młodzież wyprawia po narkotykach. Myślę, że my tu mamy problem i tu pole pełne do rozmów i panel dyskusyjny. A co do alkoholu, ja mam swoje dookreślone zdanie i szanuję każdego, kto ma inne.
1: Ewa, takie samo zło wyrządza alkohol, jak i narkotyki. Na alkohol masz wpływ, na narkotyki nieszczególnie, nie? Więc masz możliwość zadbania o te dzieci, o tą młodzież, w pewnym sensie wprowadzając jakieś ograniczenia. I to jest nasza rola, nie? Na to spójrz w ten sposób, bo narkotyki czy alkohol to jest to samo zło, to są tak samo substancje psychoaktywne, jedno i drugie, więc tutaj decydujmy o tym, na co możemy mieć wpływ.
2: To nie do końca tak, że my nie mamy wpływu na narkotyki. W 99% ja w sumie nie spotkałem, dla mnie jest w 100%. Wszyscy ci, którzy sięgali po alkohol, po narkotyki, zaczynali od alkoholu. To jest kwestia tylko taka, jak długo komuś wystarczył alkohol. Ale wszyscy, z którymi ja osobiście rozmawiałem, narkomani rozpoczynali od alkoholu, czyli profilaktyka wczesna, dlatego też właśnie tak wczesną profilaktykę w szkołach prowadziliśmy, nie różni się od siebie, to nie jest oddzielna profilaktyka alkoholowa, narkotykowa, gier, tylko to jest uczenie takiej umiejętności radzenia sobie z emocjami, zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych, relacji z ludźmi i ci ludzie, jest prawdopodobieństwo mniejsze, że sięgną po alkohol, a ci, co nie sięgną też po alkohol, bardzo rzadko sięgają, dopiero w życiu dorosłym sięgają po narkotyki. Większość zaczyna od alkoholu.
1: Tak, chciałbym zgłosić te poprawki, nawet pozwoliłem sobie przygotować projekt uchwały z poprawkami. Ja bym chciał, żeby w tej kategorii detal, czyli sprzedaż w sklepach, limit był 5 nadwyżki, żeby było.
3: Po głosowaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest w Iławie mniej, choć i tak ta zmiana nie rozwiązuje problemu, jak podkreślają specjaliści od uzależnień.
4: SK Iława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława i Iza Bartczak, psycholog, na co dzień pracująca w zespole placówek szkolno-wychowawczych w Iławie. Problemy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to problemy, które dotyczą nie tylko dzieci, młodzieży uczących się w zespole placówek. To problemy, które dotyczą też dzieci bez niepełnosprawności, dzieci zupełnie zdrowych, dzieci pochodzących z tak zwanych dobrych domów, z różnych domów. To dotyczy tak naprawdę wszystkich dzieciaków i młodzieży, bo to są tak zwane trudne tematy. I na tych trudnych tematach dzisiaj spróbujemy się skupić. Też spróbujemy Państwu, naszym słuchaczom, dać troszkę takich podpowiedzi, jak postępować, jeżeli przed nami taka trudna rozmowa z dzieckiem. A że mamy tutaj specjalistkę, panią Izę, panią psycholog z Iławy, to tym bardziej mam nadzieję, że wyniknie z tej naszej rozmowy coś dobrego. Pani Izo, jak przygotować w ogóle dziecko własne, swoje dziecko, czy mniejsze, czy większe, do trudnej rozmowy? I czy to ma związek też z wiekiem, jak się to robi?
5: Przygotować dziecko do trudnych rozmów można, nie, że trzeba przygotowywać, bo to powinno być takie naturalne. Ja zawsze mówię moim rodzicom, z którymi pracuję, nauczycielom, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach na co dzień. Nie wtedy, jak pojawi się problem, tylko wtedy, tylko na co dzień, tak? Przy obiedzie, omawiając, co się stało w ciągu dnia, co miłego spotkało cię w przedszkolu, a może coś smutnego było. I właśnie w ten sposób pytajmy, nie ogólnie, co było w przedszkolu, co było w szkole, ale właśnie zwróćmy uwagę na te emocje. Czy było coś miłego, czy było coś smutnego? I to już tutaj zaznaczamy dzieciom, że nie tylko mamy przyjemne emocje, ale mamy też emocje negatywne. Nieprzyjemne, negatywnych emocji nie ma w sumie, tak? Nieprzyjemne dla nas.
3: A czy przyznawać się też dziecku? Wiesz, miałam dzisiaj kiepski dzień.
5: Oczywiście, tak. To jest takie naturalne, ludzkie. Każdy ma kiepski dzień. My w ogóle musimy nauczyć się tego, że dzieci to nie są odrębne istoty.

0: dziecko to jest mały człowiek, który tak samo czuje, który wszystko widzi, który obcuje z nami. Nie możemy zamknąć dzieci w bańkach mydlanych. Bo niektórzy dorośli myślą, że na niektóre tematy z dziećmi się nie rozmawia. Albo są za małe, za trudne, nie zrozumieją. Ale dzieci żyją z nami wszędzie, widzą nasze emocje właśnie. I właśnie to, że powiemy dziecku, że miałem ci gorszy dzień, to już uczy dziecko, że to jest okej, mieć po prostu trudny dzień.
1: Czy wypada w ogóle, żeby z ust rodzica padało słowo przepraszam cię za coś tam?
0: Oczywiście. Takie normalne, ludzkie, naturalne. Ważne, żeby to właśnie to zauważyć i nazwać dziecku te emocje.
1: Też chyba warto zadbać o swój dobrostan, swój najpierw.
0: Jesteśmy w samolocie i zakładamy najpierw maskę sobie, żeby później móc ratować to dziecko, także, więc jak jesteśmy w trudnych emocjach, to najpierw regulujemy swoje emocje, a dopiero później staramy się pomóc dziecku.
1: Wiele różnych trudnych tematów zadziało się ostatnio nie tylko tutaj lokalnie w Iławie, ale w ogóle w Polsce. W jaki sposób z tymi maluchami rozmawiać, z tymi najmniejszymi dziećmi? Czy czekać na ich pytania, czy raczej powiedzieć, chodź, porozmawiamy, coś ci wytłumaczę, czy wtłaczać im coś tam do głowy, czy właśnie czekać na tę chęć rozmowy z ich strony?
0: To jest, to zależy, bo zależy od tego, czy dziecko, na ile dziecko jest wrażliwe i delikatne, na ile dziecko też przyjmuje to, co właśnie dzieje się i chłonie, dobre słowo, chłonie to, co dzieje się z zewnątrz. Ale jeżeli na przykład coś dzieje się istotnego i ważnego, to lepiej, żeby zacząć tę rozmowę z dzieckiem po to, żeby dać taką bezpieczną bazę i bezpieczny sposób, w bezpiecznym miejscu dla dziecka, w domu na przykład rodzinnym, opowiedzieć o tym, że na przykład jest wojna, że coś się zadziało na świecie, niż to, żeby na przykład on gdzieś na przerwie usłyszało, bo to nieraz mogą być informacje usłyszane z drugiej ręki, tak, jakieś tam fałszywe, nieprawidłowe, albo z internecie przeczytane, które mogą być właśnie fałszywe. I wtedy dziecko tworzy sobie nowe historie, nową wizję, jakieś lęki pojawić, nie? Więc żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy przytłoczeni tą informacją. Nasze dzieci już, przedszkolaki, mają dostęp do telefonów, tabletów i jesteśmy zalewani tymi informacjami, które nie zawsze są właśnie trafne i prawdziwe. I nawet na tą małą głowę za dużo tych informacji jest, tak? Bo zawsze ja mówię tak, pytajmy, jak to co dziecko pyta, tyle odpowiadajmy, krótko i na temat. Jak dziecko dopytuje więcej, to odpowiadamy więcej. Widzisz po twarzy, emocjach, rucha, że jeszcze chciałby więcej, znasz swoje dziecko bardziej, to powiedz mu więcej. Ale jak widzisz, że ono jest wrażliwe, delikatne, tyle mu wystarczy, to okej, tyle mu wystarczy. To nie jest tak, że z każdymi urodzinami na przykład siadamy i mówimy, teraz trochę ci więcej opowiem na przykład o śmierci żałobie. Nie. A będzie szczególnie wtedy wychodziło z inicjatywą, jeżeli będziemy właśnie rozmawiać i ona będzie wiedziała, że do taty, do mamy mogę podejść i na przykład porozmawiać na trudne tematy, że do mamy, taty mogę podejść i zapytać, bo to jest ta bezpieczna baza i oni mi zawsze odpowiedzą, nie? Że mnie traktują wartościowo. Traktują mnie jako wartościowego człowieka, członka rodziny, a nie jako dziecko, które nie ma żadnego zdania w domu i nic nie może powiedzieć. Pamiętajmy, że to dla dziecka niezrozumiałe i niepojęte, to tworzy u niego lęk.
1: Ale chyba też nie tylko u dziecka, prawda?
0: No pewnie, to dorosły... też. No, mhm. No. I właśnie skoro dorośli o tym nie mówią, to dziecko sobie pomyśli, to nie będę pytać, bo to może rzeczywiście jest dla rodzica temat, a nie dla mnie. Ja jestem też za tym, żeby dziecko musi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, tylko w odpowiedniej ilości.
1: Są tematy, które są dla dziecka, ale i dla osoby dorosłej trudniejsze, a są takie, na które się chętniej rozmawia. Mhm.
0: Tak z obserwacji mojej, którą prowadzę z praktyki, to największe problemy dla rodziców, no i w sumie też dla mnie jako dla terapeuty, psychologa, to są tematy związane ze śmiercią, żałobą i z rozwodem rodziców. Wiążą się ze stratą.
1: Rozmawiamy z Izą Bartczak, iławianką, psycholożką, która na co dzień pracuje w zespole placówek szkolno-wychowawczych. Rozmawiamy dzisiaj o trudnych tematach. Jak rozmawiać o śmierci wśród bliskich?
0: Pojęcie śmierci kształtuje się u dziecka tak rozwojowo, z wiekiem, tak? Mały niemowlak może nie rozumie, co to jest śmierć, ale czuje śmierć, żałobę opiekuna bliskiego, bo jest inny, bardziej nerwowy, od 2 do 5 lat. Jeszcze nie rozumieją tej takiej śmierci, że to jest śmierć tylko coś takiego stałego i to, że osoba, która umarła, nie wróci. I bardziej pojawiają się takie emocje jak smutek, ale też złość na to, że na przykład opiekun jest nieobecny. Nie? Dziecko się może, no przecież mama była, zawsze jest mama. Dziecko może być złe, bo tej mamy nie ma, bo ona umarła, tak? Bardziej takie rozumienie śmierci, że to jest coś takiego stałego, niezmiennego. Pojawia się tak około 6 roku życia. Wtedy dziecko rozumie, że jak już ktoś umarł, to wtedy już umarł, to już nie powróci.
1: Trudno je pocieszyć.
0: Trudno je pocieszyć, bo one przeżywają tą śmierć tak jak prawie jak my, tak jak dorośli. Musimy pozwolić dzieciom, żeby te emocje trwały i były. Najbardziej nie lubię właśnie u dorosłych, z którymi pracuję, czy u dzieci, że próbujemy te emocje zanieść pod dywan, że zaprzeczyć tym emocjom. Temu, że na przykład ktoś czuje smutek, nie, no co ty, przestań, uśmiechnij się i bądź, no zobacz, świeci słońce, nie, będzie okej, poradzimy sobie jakoś. Nie, no ty masz prawo czuć ten smutek, nie? I masz prawo być zła.
1: W tym wieku chyba bardzo częste są zabawy z pistoletami, zabawy w śmierć. Pozwalać?
0: Tak, myślę, że pozwalać. No, bo to jest taki etap, a szczególnie chłopcom. Tak, myślę, że pozwalać, ale też uświadamiać. 5-latek to już naturalny i rozwojowy, że on, rywalizacja się w niego tworzy, chęć tworzenia takiego ja, takiego ego, poczucie siły, przez taką poczucie siły, więc to jest naturalne. Ale ograniczajmy tak, że na przykład nie strzelamy do nikogo na przykład, żeby sprawić mu przykrość. Zwracajmy uwagę, czy dziecko jest na przykład bardzo agresywne i brutalne w tej zabawie, to wtedy przerywajmy tę zabawę i tłumaczymy, że kogoś to może boleć i komuś może sprawić, możemy sprawić przykrość przez taką zabawę, tak? Ale jeżeli dziecko bawi się samo, wymyśla taką zabawę, to spokojnie podążajmy, obserwujmy, ale pozwólmy na tę zabawę. Tylko tam takimiś tam ograniczeniami i granicami, żeby nikomu nie sprawić przykrości, a jeżeli sprawia przykrość, no to traktujmy to jako pretekst rozmowy. Mamy emocje pozytywne i negatywne. Pozytywne są fajne dla każdego, tak? A negatywne, ta złość, smutek, lęk, one też są ważne i potrzebne i zobaczcie, ich jest więcej nawet. To jest trudne, to jest bardzo trudne dla młodzieży. Oni po prostu od tych emocji uciekamy.
1: Dobrze, jaki mamy trudny temat kolejny?
0: Rozwód.
1: No,
0: rozwód. Tak, trudny temat kolejny. To taka najważniejsza esencja tego, żeby dać dzieciom taką informację, że rodzice zawsze będą rodzicami dziecka, tak? Rozwodzisz się ze swoim partnerem, a nie tracisz tej roli bycia tatą po rozwodzie. Zawsze będziesz tatą, to ja zawsze będę twoją mamą po rozwodzie i zawsze będziemy cię kochali, niezależnie, czy się dogadaliśmy, czy nie z moim partnerem, tak? Ta stałość musi być. Podczas rozwodu najlepsze jest, najważniejsze jest, żeby dziecko miało jak najmniej zmian, miejsce zamieszkania, szkoły, to żeby nie było jakichś tam dużych zmian w życiu dziecka, bo sam rozwód będzie już zmianą, tak? Że tata albo mama się wyprowadzi z domu, że ten tata będzie mniej w domu przebywał, to już dzieci widzą, czują i, no, i będą odczuwały. No ale bądźmy też szczerzy i też właśnie jak zaczynajmy rozmowy nie wtedy, kiedy papiery będą w sądzie, tylko szybciej przygotowujmy na to dzieci i mówmy, że no, czasami z tatą się nie dogaduje, tak? I że mogą pojawić się takie, może tak być, że tata na jakiś czas się wyprowadzi, ale to właśnie nie znaczy, że ci nie kochamy, zawsze będziesz dla nas najważniejszą osobą w życiu, zawsze będziesz naszą córką i ja będę twoją mamą, tata będzie twoim tatą i nic w tej kwestii się nie zmieni. I żeby dziecko miało też pewność, że rozwód nie dzieje się z winy dziecka. To jest podstawa też. Mhm. Że to trzeba dziecko tak zapewniać, żeby dziecko miało tą pewność, bo dzieci często lubią, takie mają w cudzysłowie magiczne myślenie jest, że coś się dzieje z mojej winy. Nie? Albo też śmierć. Ktoś umarł, bo na przykład nie wiem, nie przypuściłem brata na pasach, nie wiem, tak teraz myślę, tak? Że
1: nie chciałem się bawić z bratem.
0: Nie chciałem się bawić z bratem na przykład, tak? Nie chciałem, nie oddałem mojego cukierka. To na pewno to było przez to, nie? Że umarł. Albo to, że na przykład byłem niegrzeczny dla rodziców, to dlatego to oni na pewno się dlatego rozwodzą się, tak? Albo nie słuchałem mamy i taty, to oni pewnie mieli już dość i się dlatego rozwodzą.
1: Nie? Tak nie mówić.
0: Tak nie mówimy. Zapewniamy, że rozwód nie jest z winy dziecka, tylko po prostu, że rodzice się nie dogadali, tak?
1: Trochę już poruszyliśmy ten temat, ale jeszcze dopytam w takim razie, jak rozmawiać z dzieckiem?
0: Ważne jest, żeby skupić się na dziecku. Jak rozmawiamy, to jak my teraz rozmawiamy z panią, tak, to patrzymy na siebie, pani teraz nie gotuje obiadu, a ja nie jestem w telefonie, tak? Nie klikam sobie w telefonie. Tak samo rozmawiamy z dzieckiem. Wyłączamy zupę, odkładamy telefon i patrzymy na dziecko, siadamy z nim, żeby ono miało poczucie, że ja tu jestem dla ciebie i ty możesz mnie pytać o wszystko, co chcesz. To, że mówimy prawdę, to tak? Oswajamy dziecko z tymi trudami życia i realnym światem, bo jak dziecko się zmierzy z jakąś nieprawdą, ale jak dziecko się zmierzy z realnym światem, to wtedy może czuwać właśnie ten lęk, zdziwienie, bezradność. Mówimy językiem dziecka, stosujemy ten język dziecka do jego rozwoju poznawczego. Jak już wcześniej mówiłam, mówimy krótko i na temat. Często możemy też, teraz jest na rynku naszym tyle książek pięknych o emocjach, o żałobie, o rozwodach. Posiłkujmy się tymi książkami, bajkami. O, teraz mi właśnie przyszła fajna taka myśl, że jak właśnie oglądamy z dzieckiem bajkę na przykład, coś się dzieje właśnie niefajnego, jakaś niefajna emocja, nieprzyjemne emocje się dzieją u bohaterów bajki, to zróbmy stop, bajka, omówmy to z dzieckiem. A widziałeś na przykład u tego tam Jace'a, psa Jace'a w Psim Patrolu? On był smutny. Czym on był smutny? Co mogłoby mu pomóc? Jak myślisz? A ty czułeś się kiedyś taki smutny, byłeś w takiej podobnej sytuacji jak Jace? Co by ci pomogło? Nie? I też mamy świetną taką podstawę do tego, żeby z dzieckiem właśnie rozmawiać na temat emocji. Akceptujmy te emocje, żeby pozwolimy, żeby one tam przetrwały, żeby one trwały, żeby one były. Ja widzę, że jesteś smutny, wiem, że jest ci ciężko. Okej, to jest normalne. Podkreślmy, że to jest normalne, że czujesz smutek, że czujesz lęk, tak? O, i to jest jeszcze ważne. Nie zaszczepiajmy własnych obaw dziecku. Moja córka spytała mnie, mieliśmy na ulicy, ale mieliśmy osobę, która nie miała ręki. Bo osobę niepełnosprawną. Tamara się spytała, dlaczego ta pani nie ma ręki. No ja wtedy powiedziałam, że no jest osobą niepełnosprawną, niektórzy rodzą się lub w wyniku wypadku lub różnych chorób nie mają ręki, tak? Możemy jakieś amputowane różne kończyny ciała, ale często wiem, że osoby mogą mieć problem z niepełnosprawnością innych osób. Mogą czuć się skrępowane tym. I pamiętajmy, jak powiemy dziecku, na przykład, wiesz co, ja nieważne, a chodźmy dalej, patrz, jakie to są fajne cukierki na przykład, tak? Dziecko poczuje, że ignorujemy ten temat, poczuje też naszą taką niepewność. I wtedy jak może to się to zakotwiczyć w dziecku takie myślenie, że jak później zobaczy osobę niepełnosprawną, to pomyśli, bardziej najpierw poczuje niepokój, dyskomfort, przejmie te emocje od rodzica. I może nie wiedzieć, o co chodzi. I może nawet sobie nie uświadomić, kurczę, a skąd ja tak myślę, dlaczego ja tak myślę, tak? Ewentualnie na późniejszym etapie, jak będzie tam bardziej dorosła, to sobie może taką sytuację uświadomić. Tematy tabu, że o niepełnosprawności nie rozmawiamy.
1: I odwracamy uwagę od niej.
0: Odwracamy uwagę od niej, tak, dokładnie. No. Mhm. Zaszczepiamy ten nasz lęk, niepokój.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Iza Bartczak, psycholog z Iławy, na co dzień pracujący w Iławskim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jest 9. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marszememe najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
9: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
10: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518-814-222.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
16: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00 w nocy.

0: Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Jeszcze zdążycie, jeżeli się mocno pospieszycie, do Jamielnika, czyli to jest ta miejscowość, która kiedyś była miejscowością graniczną między Niemcami a Polską. O godzinie 12 rozpocznie się historyczne widowisko, pierwsze strzały na placu przy bibliotece. To jest inscenizacja ataku na polskie przejście graniczne. A teraz zmieniamy temat na bardziej muzyczny. Czwarty Iławski Przegląd Talentów. Scena jest twoja już 19 października. Natomiast można się zgłosić elektronicznie do niedzieli, do wieczora. Konkurs jest z nagrodami finansowymi. Zastanówcie się nad swoimi talentami. Pula nagród to 10 tysięcy.
10: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
10: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
12: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
13: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
12: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi to zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
7: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Kapitan, miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99.

0: 10 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
6: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
5: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
7: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. Jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj. Czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę narzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
11: To będzie ostatnia reklama.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z dywizji B Ligi Narodów.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
9: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostródzka 54.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30

0: piątek. To dopiero będzie gratka. Wstęp bezpłatny. Biblioteka Iława zaprasza od godziny 17. A z kolei w niedzielę czwarty turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Iława. To będzie Grand Prix Województwa. No i w niedzielę 18 też poranek muzyczny z Państwową Szkołą Muzyczną w Iławie. A teraz szybko wracamy do dnia dzisiejszego. Trwają retro wykopki w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego. Impreza jest charytatywna. Więcej na iława.sk.pl.
1: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
2: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
1: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
3: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.
4: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Pakamorozo w Radiu SK 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę. 6,9.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Panie Pascalu,
5: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki. MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: SK.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%.

0: nastolatek podejrzany o tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
1: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
0: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
2: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie. I już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
8: Autopromocja.
9: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie.
10: No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jak to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak. Sprzątanie.
1: Tak jest.
0: Szykowanie imprezki urodzinowej. Praca taka zwykła, normalna. I jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz.
1: Pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama. Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
2: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518-814-222.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
7: I po reklamie.
8: Iława na czasie.
9: Ważny temat dla osób, które zmagają się z chorobą otyłościową, jest grupa wsparcia. Każdy trzeci czwartek miesiąca, najbliższy to 15 października o 18 w Iławskim Sanepidzie przy Sienkiewicza 10. Grupę prowadzi lekarka z Iławy Marta Siedlecka. A teraz zmieniamy temat na bardziej

0: burza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
1: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
2: No i mamy 2:45 w sobotę. Pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Dawid Getta tu w Radiu Westka. To oczywiście All The Things She Said. Mamy 14.17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały, w razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour w sumie
7: najlepszy jest. To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3. Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni. 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem, czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o

0: od paru lat coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
1: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: To Be Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
5: I po reklamie.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
17: I po reklamie.
18: Iława na czasie.
19: Mam dla Was szybki przegląd tego, co się będzie w Iławie działo ciekawego w przyszłym tygodniu. Dzień seniora, że w poniedziałek, to już wiecie, w Kino Teatrze Pasja od 14. We wtorek dyskusyjny klub książki o 14 w wypożyczalni dla dorosłych. Noc bibliotek w piątek, to dopiero będzie gratka. Wstęp bezpłatny, Biblioteka Iława zaprasza od godziny 17. A z kolei w niedzielę czwarty turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Iława. To będzie Grand Prix Województwa. No i w niedzielę 18 też poranek muzyczny z Państwową Szkołą Muzyczną w Iławie. A teraz szybko wracamy do dnia dzisiejszego. Trwają retro wykopki w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego. Impreza jest charytatywna. Więcej na iława.sk.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All the Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... A, nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.

0: Eben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around, tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Jeśli dysponujecie jakimś talentem, Iławskie Centrum Kultury czeka na Wasze zgłoszenie tylko do końca niedzieli. To już będzie czwarta edycja przeglądu talentów Scena jest Twoja. Pula nagród to 10 tysięcy złotych w podziale na 4 kategorie. Mam tu na myśli kategorie wiekowe. Najpierw dla dzieciaków od 7 do 10 roku życia, potem młodzież 11-15, potem 16-19, no i dorośli już powyżej 20. Trzeba nagrać wideo, które zaprezentuje Wasz talent, a resztę znajdziecie na stronie Iławskiego Centrum Kultury. A czy wiecie, że Fabryka Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęła nową akcję i zbiera wspomnienia seniorów o Iławie? Każdy może dołączyć. Szczegółów szukajcie na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich.
12: Muzyką się żyje.
13: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.
15: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by-

Rudimental, Kalidi, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje. Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
3: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
2: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpraca z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
4: Imprezka.
2: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie. Tak zaczynamy.
5: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
2: Dwie minuty po 19.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: I po reklamie.

0: wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kas, bałagany, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Kiema SK. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: to Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.
4: I ława na czasie.
5: A czy wiecie, że Fabryka Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęła nową akcję i zbiera wspomnienia seniorów o Iławie? Każdy może dołączyć. Szczegółów szukajcie na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Jeśli dysponujecie jakimś talentem, Iławskie Centrum Kultury czeka na wasze zgłoszenie tylko do końca niedzieli. To już będzie czwarta edycja przeglądu talentów Scena jest Twoja. Pula nagród to 10 tysięcy złotych w podziale na 4 kategorie. Mam tu na myśli kategorie wiekowe. Najpierw dla dzieciaków od 7 do 10 roku życia, potem młodzież 11-15, potem 16-19, no i dorośli już powyżej 20. Trzeba nagrać wideo, które zaprezentuje wasz talent, a resztę znajdziecie na stronie Iławskiego Centrum Kultury.
6: Muzyką się żyje.
7: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla, Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
8: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
7: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
9: Imprezka.
7: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Hity.
1: Vans Joy, Riptide Heavest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: Move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: To Talking Body i Toblo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdón, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Mam dla Was szybki przegląd tego, co się będzie w Iławie działo ciekawego w przyszłym tygodniu. Dzień seniora, że w poniedziałek, to już wiecie, w Kino Teatrze Pasja od 14:00. We wtorek dyskusyjny klub książki o 14:00 w wypożyczalni dla dorosłych. Noc bibliotek w piątek, to dopiero będzie gratka. Wstęp bezpłatny, Biblioteka Iława zaprasza od godziny 17:00. A z kolei w niedzielę czwarty turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Iława. To będzie Grand Prix Województwa. No i w niedzielę 18:00 też poranek muzyczny z Państwową Szkołą Muzyczną w Iławie. A teraz szybko wracamy do dnia dzisiejszego. Trwają retro wykopki w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego. Impreza jest charytatywna. Więcej na iława.sk.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
11: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram Wam już teraz, 2:02, to jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest Eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes to już za chwilę w Esce.

Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

To lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.